0: główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
2: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
3: Bo

0: Reklama.
1: Eco Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
8: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
7: Serio?
8: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
7: I co? Udało Ci się sprzedać?
8: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
9: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
10: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
11: Dni Chełma 2026.
10: Carla Fernandez.
11: Perfekt i Łukasz Drapała.
10: Golden Life.
11: Paktofonika Orkiestra.
10: Krystyna Giżowska.
11: Partita.
10: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
11: Strefa rekreacyjna dla dzieci, stoiska gastronomiczne, rękodzieło.
10: 4-5 lipca, ulica Strażacka.
11: Bądźmy tam razem. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
12: Bonton Radio.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
1: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: your pum pum girl.
1: Reklama.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99.

0: Lodów Big Milk, opakowanie 900 ml, cena sprzed obniżki 16,49, teraz jedynie 9,77.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457.
3: Lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.

0: Obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
2: Dni Chełma 2026.
1: Karla Fernandez.
2: Perfekt i Łukasz Drapała.
1: Golden Life.
2: Paktofonika Orkiestra.
1: Krystyna Giżowska.
2: Partita.
1: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
2: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
1: 4-5 lipca, ulica Strażacka. Bądźmy tam razem.
2: Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Avengers.
1: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego.

0: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis. Jak to?

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Prezydent Warszawy urządził trzęsienie ziemi w swoim ratuszu. Rosja może szykować prowokacje na terenie Polski. Dwoje polskich tenisistów pnie się na drabince Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie dymisję w związku z aferą w szpitalu południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski zdymisjonował swoje dwie zastępczynie. Za panujący chaos stanowiskami zapłaciły wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent zapowiedział też odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia.
1: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi sprawują swoje funkcje nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii. To nie ma znaczenia, czy jest to Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica.
0: Członkowie rad nadzorczych i zarządów z partyjnymi legitymacjami mają czas do końca lipca na wybór albo praca dla miasta, albo kariera w partii. Stany Zjednoczone ostrzegły Polskę przed planowaną rosyjską prowokacją. Medialne zagraniczne doniesienia w tej sprawie przegląda Cezary Jaszczyk.
2: Rosyjska prowokacja miałaby przetestować solidarność NATO. Według The Telegraph może do niej dojść w ciągu najbliższych miesięcy. Scenariusze zakładają nawet wtargnięcie grupy żołnierzy na terytorium Polski z terenu obwodu królewieckiego lub z Białorusi. Pod uwagę brany jest też pozorowany atak na infrastrukturę krytyczną, na przykład elektrownię, tak by uruchomić polskie systemy obrony powietrznej. Brytyjska gazeta podaje, że wszystkie opcje miały być omawiane w Moskwie.
0: Pożar w Hiszpanii. 10 miejscowości w pobliżu Costa Brava jest objętych kwarantanną. Pożar wybuchł niedaleko Girony, około 20 km od wybrzeża Morza Śródziemnego. Te katalońskie tereny są bardzo popularne latem wśród turystów. W związku z pożarem ewakuowano 150 osób. Połowa to dzieci z letniego obozu. Z miejscowości objętych kwarantanną nie można wyjeżdżać, nie można też do nich pojechać. Z pożarem walczy ponad 200 strażaków. Hubert Hurkacz awansował do najlepszej szesnastki wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz tenisista wygrał z wyżej notowanym Amerykaninem Tomiem Polem.
3: Niesamowicie się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj w Londynie.
0: Kolejnym rywalem Hubiego niespodziewanie będzie Niemiec Jan Lennard Struff, który pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Ich mecz jutro. A dziś broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Aleksandrą Iallą w trzeciej rundzie Wimbledonu. To spotkanie o 14:30 na korcie centralnym.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Jarek Hołota, zapraszam. Dziś po południu zabrzmią pierwsze akordy tegorocznych Dni Hełma. Przez dwa dni nie zabraknie muzycznych gwiazd, rodzinnych atrakcji i spotkań ze sportowcami. Mówi Barbara Wichurska-Czuba z Kancelarii Prezydenta Hełma.
6: W sobotę na scenie zobaczymy m.in. Krystynę Giżowską, Karla Fernandez oraz zespół Perfect z Łukaszem Drapałą. Natomiast w niedzielę wystąpią m.in. zespół Partita, Arek Braxton, Golden Life oraz Paktofonika Orkiestra. W programie nie zabraknie również występów lokalnych artystów, prezentacji klubów sportowych.
5: Już wczoraj została zmieniona organizacja ruchu w centrum miasta. Trzeba się stosować do wielu ograniczeń.

0: Zamknięcia ulic potrwają do 6 lipca do godziny 10. Obejmą one m.in. ulicę Strażacką, Lubelską, Gdańską, Podwalną oraz Mickiewicza. W tym czasie prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Zapraszamy do wspólnego świętowania podczas Dni Hełma.
1: Przez cały weekend na uczestników czekać będą także Dmuchańce i strefa zabaw dla dzieci, jarmark oraz bogata oferta gastronomiczna. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a organizatorzy zachęcają do wspólnego świętowania w centrum Chełma. W Chełmie trwają prace nad zmianą uchwały krajobrazowej, która reguluje zasady sytuowania reklam, szyldów, ogrodzeń oraz elementów małej architektury w przestrzeni miejskiej. Obecnie kluczowym etapem są konsultacje społeczne, w których mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu zmian. Miasto podkreśla, że celem nowelizacji jest wypracowanie rozwiązań, które z jednej strony uporządkują przestrzeń publiczną, a z drugiej będą uwzględniały potrzeby osób prowadzących działalność gospodarczą oraz użytkowników miasta. Doświadczenia z wcześniejszych rozmów i spotkań, podczas których po raz pierwszy w szerszym gronie dyskutowano o problemach związanych z obowiązującą uchwałą, stały się, jak wskazują urzędnicy, ważnym punktem odniesienia dla obecnych prac. W ramach konsultacji każdy zainteresowany może przesłać swoje propozycje zmian drogą elektroniczną. Urząd podkreśla jednak, że uwagi powinny odnosić się do konkretnych zapisów projektu i zawierać merytoryczne uzasadnienie. Jak zaznaczają przedstawiciele miasta, obecny etap ma kluczowe znaczenie dla ostatecznego kształtu dokumentu, który będzie wpływał na wygląd przestrzeni publicznej Chełma w kolejnych latach.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
3: Bez opadów, ale z zachmurzeniem dziś w południowo-zachodniej połowie kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur, możliwe przelotne deszcze, a na północnym wschodzie także burze. 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, do 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym zachodzie.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witajcie w pierwszą sobotę lipca i w 206 odcinku magazynu sportowego. Marcin Petruk, dzień dobry. Zaczynamy od Mistrzostw Polski Niedosłyszących w Szczecinie, które wygrał LKSG Spartan Lublin, w którego składzie znajduje się również hełmianin Kacper Eitler.
2: Graliśmy z gospodarzem Koroną Szczecin. Wygraliśmy ten mecz 7-1. Oczywiście gdzieś udało mi się strzelić bramkę z 40 metrów. Następnego dnia już na takim mniejszej regeneracji, rozgrywając dobre spotkanie sportowe ze Koroną Szczecin, miałem możliwość zagrać w pierwszym składzie, w którym też rozegrałem 45 minut. Niestety musiałem zejść ze względów kondycyjnych i motorycznych. Ten mecz już był taki bardziej cięższym przeciwnikiem, który bronił tytułu z poprzedniego roku 2025 i się skończyło spotkanie, w którym odebraliśmy im tytuł, a to było nasze 10. Mistrzostwo Polski na przestrzeni lat.
1: Nie zmieniamy dyscypliny. Ruch Izbica przygotowuje się do obchodów stulecia istnienia, ale wcześniej, bo już dziś, świętuje Piłkarska Akademia. Mówi Anita Fedorowicz-Betlej z zarządu klubu.
3: Tradycyjnie imprezę rozpoczniemy biegiem organizowanym wspólnie z sekcją biegową Ruch Izbica. Łączny dystans wyniesie dokładnie 2022 metry. Ponieważ jest to symboliczna liczba nawiązująca do 2022 roku, kiedy to Izbica odzyskała prawa miejskie. Podczas części oficjalnej podsumujemy minione 5 lat, wspomnimy najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia oraz osoby, które przez ten czas tworzyły razem z nami Akademię Piłkarską. We współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywna Izbica organizujemy akcję charytatywną pod hasłem Goldras dla schroniska. Zachęcamy więc wszystkie dzieci oraz naszych gości do przyniesienia suchej lub mokrej karmy dla psów, kotów. Wszystkie zebrane dary zostaną przekazane dla schroniska dla zwierząt. Natomiast po części oficjalnej na dzieci oraz wszystkich zaproszonych gości będzie czekał poczęstunek przygotowany przez koło gospodyń wiejskich w Izbicy, a także wiele atrakcji. Mamy nadzieję, że jak co roku dopisze frekwencja i wspólnie spędzimy ten dzień w sportowej atmosferze.
1: A co jest zaplanowane na 12 lipca?
3: Obchody jubileuszu stulecia klubu Ruch Izbica. Jest to niezwykle ważny moment w historii naszego klubu i całej lokalnej społeczności, dlatego chcemy wspólnie świętować ten piękny jubileusz. Obchody rozpoczniemy turniejem o Puchar Prezesa, który będzie sportowym otwarciem tego wyjątkowego dnia. Następnie odbędzie się część oficjalna, podczas której podsumujemy 100 lat działalności klubu Ruch Izbica. Podczas uroczystości wręczone zostaną odznaczenia dla kibiców, działaczy oraz zawodników, którzy swoją pasją, zaangażowaniem i oddaniem przyczynili się do rozwoju Ruchu Izbica. Będzie to również wyjątkowy moment, ponieważ zapowiemy premierę książki Ruch Izbica 100 lat dumy i tradycji, która opowiada historię naszego klubu i ludzi, którzy ją tworzyli. Jubileusz będzie też okazją do niesienia pomocy innym. Podczas wydarzenia zorganizowana zostanie akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Jest to prosty gest, który w przyszłości może dać komuś szansę na życie. Przygotowanie tak wyjątkowego jubileuszu to też duże przedsięwzięcie, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, którym bliski jest Ruch Izbica, ale nie tylko. Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć organizację obchodów, zachęcamy do wpłat na naszą zbiórkę. Każde wsparcie ma ogromne znaczenie i pomoże nam godnie uczcić 100 lat historii naszego klubu. Na ten moment serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania. Mamy nadzieję, że spotkamy się 12 lipca, aby razem uczcić ten wyjątkowy

0: pamiątkowy jubileusz, pokazać, że ruch Izbica od 100 lat łączy pokolenia, a przy okazji wspólnie zrobić coś dobrego dla innych.
1: Świętowanie jubileuszu tak naprawdę rozpoczęło się już w zeszły weekend. O szczegółach Konrad Bojarski, prezes ruchu Izbica.
2: Za nami piąta jubileuszowa edycja turnieju Izbica Old Cup. Turniej w tym roku był częścią obchodów stulecia klubu. Jak zwykle do Izbicy zjechały drużyny Old Boys z całego województwa lubelskiego, a także spoza niego. W samym turnieju bezkonkurencyjna okazała się drużyna Stali Poniatowa, która wygrała cały turniej. Drugie miejsce zajął zespół gospodarzy, czyli ruchu Izbica. Trzecie miejsce zespół Plener Pławy. Sama rywalizacja przebiegła w bardzo ciekawej, emocjonującej i sportowej atmosferze. Wielkie brawa dla wszystkich drużyn, szczególne słowa uznania za warunki, w których przyszło nam rywalizować, ponieważ w sobotę panował prawie 40-stopniowy upał. Na koniec bardzo serdecznie zapraszam na obchody stulecia klubu Ruch Izbica, które odbędą się 12 lipca na stadionie imienia Adama Suszka w Izbicy.
1: Zmieniamy dyscyplinę i oddajemy głos Wojciechowi Malowskiemu z Akademii Tenisowej Podgórze.
3: Dnia 27 czerwca jako Chełmska Akademia Tenisowa zorganizowaliśmy turniej tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży. Na malowniczo położonych kortach w Podgórzu koło Chełma w rywalizacji wzięli udział zawodniczy i zawodniczki zarówno z naszej akademii, jak i spoza niej. Zawody przebiegły we wspaniałej, wesołej atmosferze i oczywiście w duchu fair play. Kolejny turniej, tym razem dla dorosłych, planujemy na 11 lipca. Wszystkich zainteresowanych udziałem w rywalizacji lub kibicowaniem serdecznie zapraszamy.
1: Do dalszej części programu wracamy za chwilę.
4: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
5: Reklama.
6: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy

0: Eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Hełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Tak, można w Hełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Hełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz rowerowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa teraz 30.

0: 30 dni 249 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
3: Dni Chełma 2026.
2: Carla Fernandez.
3: Perfekt i Łukasz Drapała.
2: Golden Life.
3: Paktofonika Orkiestra.
2: Krystyna Giżowska.
3: Partita.
2: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
3: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
2: 4-5 lipca, ulica Strażacka.
3: Bądźmy tam razem. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama. Bo

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witajcie ponownie. Przechodzimy do tańca sportowego, a bardzo dużym sukcesem może pochwalić się jedna z zawodniczek Freakdance Academy. Mówi trenerka Izabela Ćwircz-Żazga.
2: Wzięliśmy udział w Mistrzostwach Europy w czeskim Chomutowie. Wiedzieliśmy, że czeka nas rywalizacja z najlepszymi tancerzami z całej Europy, ale mimo wszystko było wiele emocji, ale przede wszystkim wielka radość z możliwości reprezentowania Polski na tak prestiżowym wydarzeniu. Wracamy z mistrzostw z ogromną na pewno dumą i pięknymi wspomnieniami. Naszym największym sukcesem był oczywiście złoty medal Martyny Niszcza, która została mistrzynią Europy w stylu disco dance freestyle w kategorii junior 1. Ogromne brawa należą się także Zuzannie Perestaj, która dwukrotnie znalazła się w ścisłej europejskiej czołówce i zajęła 5. miejsce w kategorii disco dance freestyle adults 1 oraz 9. miejsce w kategorii disco dance youth, pokonując ponad 80 tancerzy z całej Europy. Bardzo cieszę się także z występów naszych pozostałych wszystkich reprezentantów.

0: reprezentantów. Wspomnę jeszcze o półfinale, gdzie na miejscu 11 w kategorii Junior 2 znalazł się duet Martyny Miszczak i Martyny Dziebulskiej, a w kategorii grupy Adult na 12 miejscu zakończyła rywalizację nasza mini formacja Freakdance White. W ćwierćfinale na 20 miejscu uplasował się nasz dziecięcy duet Aleksandra Chodorowska i Zuzanna Konaszuk oraz grupa dziecięca Freakdance Color Up. Tak naprawdę dla wielu naszych tancerzy był to pierwszy start na Mistrzostwach Europy, no ale każdy występ, każdy finał i każda chwila, którą spędzamy na parkiecie, to dla nas kolejny krok ich rozwoju. No i takie chwile również pokazują, że warto marzyć, ciężko pracować i nigdy się nie poddawać.
1: Przenosimy się w szeregi LKS-u Breaking Dot Sport, który niedawno podsumował kolejną edycję dobrze ogarniętego turnieju stylów w Milajowie. Więcej prezes klubu Robert Jamiński.
2: Myślę, że najlepszym podsumowaniem będzie, jeśli powiem, że turniej się udał i był na tyle dobrze ogarnięty, na ile wskazuje nazwa. Przyznam szczerze, że jakby frekwencja dopisała, mieliśmy ponad 150 tancerzy freestyle'owych, którzy stoczyli bitwy. Może porównując do turniejów, w których startują formacje, gdzie no w jednej ekipie startuje 20 osób, to nie jest dużo, ale patrząc na Lubelszczyznę i na to, ile osób zazwyczaj startuje w takich turniejach, no to jest to naprawdę dobry wynik. I biorąc też pod uwagę poziom, jaki był, ponieważ był dużo wyższy niż w tamtym roku, pojawili się tancerze i z Torunia, i z Białegostoku, z Białej Podlaskiej, więc jakby było na to popatrzeć. I turniej był naprawdę bardzo, bardzo udany. Myślę, że każda kolejna edycja będzie już teraz coraz lepsza.
1: W ostatnim czasie tancerze LKS-u dobrze zaprezentowali się również w Kozimgrodzie. Ponownie Robert Jamiński.
2: Turniej nazywa się Bitwa o Bronowice, jest organizowany w Lublinie i mogę śmiało powiedzieć, że jest to chyba taki najbardziej hip-hopowy turniej, ponieważ dzieje się właśnie na Starych Bronowicach, wśród tych takich starych kamienic. Ma to niesamowity klimat, ponieważ no jeżeli ktoś tam przyjedzie pierwszy raz, to na 100% zastanawia się, jakim cudem ci ludzie dali radę to ogarnąć w takim miejscu. Jest to bardzo fajne, ponieważ no, tworzą to dzieciaki stamtąd, tworzą to mieszkańcy, pożyczają prąd w ogóle ze swoich kamienic, z mieszkań. No wygląda to jak w latach, kiedy powstawał hip-hop na Bronxie. Klimat jest podobny i to otoczenie jest bardzo podobne, więc jest bardzo fajne. Zresztą też nasze dzieciaki najbardziej czekają na ten turniej w ciągu roku. Mieliśmy tam jakieś małe sukcesy w breakingu B-Boy Oh My God, czyli Gabriel Jamiński zajął pierwsze miejsce. 2x2 All Styles Kinga Pikul od nas połączyła się w duecie z Ines, reprezentantką Lubelszczyzny i też walczyły pierwsze miejsce.
1: Wracamy do piłki nożnej, mówi prezes Astra Leśniowice Jacek Stańkowski.
3: Ostatnie dni były dla mnie i całego zarządu bardzo trudne. Podjęliśmy decyzję o niezgłoszeniu drużyny do rozgrywek czwartej ligi. Do ostatnich godzin prowadziliśmy rozmowy i robiliśmy wszystko, aby stworzyć warunki do gry na tym poziomie. Niestety nie udało się dopiąć wszystkich spraw organizacyjnych, ale przede wszystkim finansowych. Chciałbym jednak podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Nasi zawodnicy wykonali swoje zadanie w 100%. Wywalczyli historyczny awans do czwartej ligi i w pełni na niego zasłużyli. To nie oni zawiedli. Oni osiągnęli cel, który wspólnie postawiliśmy sobie przed sezonem. Niestety to my jako klub nie byliśmy w stanie stworzyć warunków, aby mogli rywalizować na tym poziomie. Żeby zrozumieć tę decyzję, trzeba jednak cofnąć się jeszcze o kilka lat. Kiedy zostałem prezesem Astry Leśniowice, to odnosiliśmy sukcesy w piłce młodzieżowej w kategorii młodzików, trampkarzy. Wygraliśmy również Ligę Juniorów. Natomiast piłka seniorska to zupełnie inna rzeczywistość. W małych gminach, takich jak Leśniowice, bardzo trudno zbudować jest silną drużynę, opierając się na własnych wychowankach. Młodzi ludzie wyjeżdżają na studia, do pracy, zmieniają miejsce zamieszkania albo po prostu kończą z piłką. Tak wygląda rzeczywistość wielu małych klubów. Właśnie dlatego w 2022 roku razem z trenerem Arturem Dąbrowskim rozpoczęliśmy projekt, który nazwaliśmy Astra 2025 i nie chodziło wtedy nam o czwartą ligę. Chcieliśmy po prostu stworzyć ciekawy projekt sportowy, zainteresować jak najwięcej mieszkańców naszym projektem, wypromować Astrę i gminę Leśniowice oraz pokazać, że również w niewielkich miejscowościach można zbudować ambitną i przede wszystkim dobrze grającą w piłkę drużynę. I to chyba nam się udało. W naszej drużynie grał przecież mistrz świata i mistrz Europy w Sroka, reprezentanci Polski oraz mistrzowie Polski. O Astrze zaczęto mówić daleko poza naszym regionem. Tylko w tym roku nasze media społecznościowe wygenerowały blisko 3 miliony wyświetleń. Bywały dni meczowe, kiedy liczba wejść przekraczała 100 tysięcy. To pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszył się ten projekt i jak dobrze promował nasz klub oraz naszą gminę. Po awansie do klasy okręgowej pojawił się kolejny

0: cel, czwarta liga. Drużyna ten cel osiągnęła. Projekt zakończył się sukcesem sportowym. Niestety nie udało się w tym samym czasie zbudować sukcesu organizacyjnego. Uznaliśmy, że skoro nie jesteśmy w stanie zrobić kolejnego kroku do przodu i wystartować w czwartej lidze, to uczciwie będzie zakończyć ten projekt właśnie teraz. Przecież w klubie funkcjonuje druga drużyna seniorów, która przez ostatni sezon występowała w A-klasie. To na niej chcemy oprzeć dalszy rozwój piłki nożnej seniorskiej. Musimy również pamiętać, że Astra to nie tylko pierwsza drużyna. To także 5 drużyn młodzieżowych, sekcja siatkówki, sekcja wędkarska. W tej chwili realizujemy 4 różne projekty. Chcemy skupić się na tych drużynach i rozwijać je na tyle, ile będzie to możliwe. Nie ukrywam, że najtrudniejszym momentem było przekazanie tej wiadomości zawodnikom. Wiedziałem, ile pracy, wyrzeczeń i serca włożyli w ten sezon. Powiedzieć im, że mimo historycznego awansu nie zagrają w czwartej lidze, było niezwykle ciężko. Wiedziałem, że ten projekt kiedyś się skończy, ale nie przypuszczałem, że stanie się to właśnie po osiągnięciu największego sukcesu sportowego. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez ostatnie 4 lata tworzyli ten projekt. Zawodnikom, trenerom, sponsorom, działaczom, wolontariuszom i przede wszystkim kibicom. To była naprawdę wyjątkowa przygoda i najpiękniejszy rozdział w historii naszego klubu.
1: Tymczasem chełmska Liga Squasha zakończyła kolejny sezon turniejem, w którym zwyciężył Kornel Kołodziejczyk, ale w klasyfikacji generalnej najlepszy okazał się Radosław Rybak, mówi prezes ligi Dariusz Wojciechowski.
2: Jak zwykle emocje były wielkie, rozegrano bardzo dużo meczów, bardzo dużo setów. Na zakończenie turnieju ustalono ranking wszystkich członków Ligi Squasha za rok 2020. Sezon właściwie 2025-2026. I teraz otwieramy przerwę wakacyjną. Będzie to liga wakacyjna, a od września wracamy z powrotem do rozgrywek ligowych.
1: Przed nami kolejna przerwa, wracamy niebawem.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Reklama. Enzos Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
7: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
8: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
7: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
8: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
9: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza streamujki. Stabilny, niedrogi.

wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Wracam do Was i przechodzimy do lekkoatletyki. Kolejnym startem dla reprezentantów MKS-u Agroschemu był meeting kwalifikacyjny, który rozegrał się w Białej Podlaskiej. O najlepszych wynikach trener Marek Mazurek.
2: Nasi zawodnicy podczas tego meetingu jednak wykazali się determinacją i pokazali, na co ich stać. I pomimo panującego upału dobrze zaprezentowali się. Wiktoria Nadolska w biegu na 1000 metrów uzyskała jeden z lepszych rezultatów, 3 minuty 05.00 setnych. Tym samym poprawiła swój rekord życiowy o ponad 3 sekundy. Również na dystansie 1000 metrów startował Franciszek Józefczak i Miłosz Piotrowski. Osiągnęli odpowiednio 2 minuty 53 10 setnych, zaś Miłosz 3 minuty 02 09 setnych. Miłosza był to pierwszy start na tym dystansie. Na krótszym dystansie, czyli 600 metrów, udany start zaliczyła Paulina Ziobroń. Również swoją dotychczasową życiówkę poprawiła o ponad 3 sekundy i aktualnie jej rekord życiowy to minuta 54,13 sekundy.

0: świetnych. Przygotowujący się do Mistrzostw Polski U20 i Olimpiady Młodzieży U18 zawodnicy z grupy rzutów startowali w konkursie rzutu młotem i tutaj Franciszek Flis, który rzucał młotem o wadze 5 kg, uzyskał odległość 57 metrów 82 cm, natomiast Mateusz rzucający młotem 6-kilogramowym 61 metrów 52 cm.
1: W tym samym meetingu startowali także reprezentanci MKL-u Chełm. Więcej trener Łukasz Serej.
2: Nasi lekkoatleci osiągnęli szereg wartościowych wyników. Warto wyróżnić wyrównanie życiówki w skoku z wyż przez Dominikę Gauss i dołożyła jeszcze 46-13 bardzo wartościowe na 300 metrów. Martyna Wojewódzka startowała na 300 i na 100 metrów, osiągając 46-70 i 13-68. Iga Januszanis na 300 i na krótkich płotkach 47-65, 15-25. Warto wspomnieć także o Dawidzie, który zrobił życiówkę na 300 metrów 44-72 i dołożył 13-91 na 100. Kasia Dragan, życiówka w skoku w dal 4-55 i 9-25 wieloskoku pod ujemny wiatr. Adam Koniszewski 3-05-75 na 1000 metrów. To najbardziej wartościowe wyniki. W tym meetingu pojechaliśmy tam w okrojonym składzie, ponieważ sezon powoli dobiega końca i najlepsi zawodnicy szykują się bezpośrednio do mistrzostw. Ponadto chcieliśmy także uzupełnić informacje na temat finału ogólnopolskiego czwartych klasy atletycznych. I tutaj Dominika Załóz w skoku z 14 miejsce z wynikiem 135 cm. Julia Kusiuk na 300 metrów, nasza nowa zawodniczka 51-15 i 12 miejsce. Magda Chryszko, życiówka na 300 metrów, wyraźnie poprawiona do wyniku 48-92. Zosia Dziedzicka 600 metrów poniżej 2 minut, minuta 59-85. Ponadto Paweł Orzędowski na 300 metrów 53-10 i 27 miejsce i Piotrek Zatorski na 1000 metrów 3-34-70. Bardzo jesteśmy zadowoleni z postawy naszych zawodników i tym sposobem kończymy zasadniczą część sezonu. Zostają mistrzostwa w kategorii starszych oraz starty już jesienne.
1: Zmieniamy dyscyplinę. Kolejne dobre wieści z szeregów UKS-u Wodnik Krasnystaw przekaże prezes klubu Andrzej Miciuła.
3: Zawody krajów Europy Środkowej, które się odbędą w Słowenii, w Lublianie, no jest przewidziana moja zawodniczka Zuzia Zdybel na 100 metrów stylem grzbietowym i na 200 metrów stylem grzbietowym. Bardzo cieszymy się z tej informacji. Zawody przewidziano 19 lipca, więc będzie to w tydzień po Mistrzostwach Polski, na które się przygotowujemy i to jest główna impreza, do której przygotowuję swoją zawodniczkę. No i dobrze, że tak się stało, że właśnie wśród 12 dziewczynek, które zostały przewidziane z Polski na te zawody, znalazła się Zuzia. To jest dla mnie też jakieś wyróżnienie i powód do tego, żeby być przekonanym, że treningi, które robimy, no mają sens i mają odzwierciedlenie w tych wynikach. Także oby tak dalej. Jesteśmy w toku przygotowań do Mistrzostw Polski. Byliśmy w ubiegłym tygodniu w Tomaszowie Lubelskim, piękny ośrodek sportu i rekreacji, w którym przygotowywaliśmy się do tych mistrzostw przez tydzień czasu. Wróciliśmy w niedzielę. Do dyspozycji był basen pływacki, była hala sportowa, była wspaniała też hala sztuk walki, gdzie ćwiczyliśmy gimnastykę. I las, który jest praktycznie za basenem, więc naprawdę fajne środowisko, fajny wyjazd. Dużo dobrego, myślę, jeśli chodzi o przygotowania, zrobiliśmy. No i to jest powód do tego, by się cieszyć i być dobrej myśli przed tym wyjazdem na Mistrzostwa Polski Juniorów 15-letnich, które się odbędą w Łodzi w dniach 11-14 lipca.
1: Przechodzimy do kolarstwa i oddajemy głos Jarosławowi Gardzie, reprezentującemu GKK Peleton Okrzów.
4: W minioną sobotę 27 czerwca wspólnie z koleżanką z drużyny Agatą Szymańską wystartowałem w Janowie Lubelskim w wyścigu Galicia Gravel Race edycja roztoczy. Do pokonania mieliśmy dystans 100 km. Sama trasa była dość szybka i niezbyt wymagająca pod względem technicznym, jednak prawdziwym i najtrudniejszym przeciwnikiem okazała się tego dnia pogoda. Zawody przyszło nam rozgrywać w pełnym słońcu i wysokiej temperaturze. Mimo trudnych warunków oboje zanotowaliśmy bardzo udane występy. Ja zameldowałem się na mecie z czasem 3 godzin i 50 minut, co dało mi 33 miejsce w klasyfikacji Open. Powody do dumy dała również Agata Szymańska, która po świetnej i równej jeździe wywalczyła

0: znakomite 8 miejsce w klasyfikacji Open wśród kobiet, kończąc te zawody z czasem 4 godzin i 34 minut. Ten start to dla nas kolejny cenny sprawdzian formy, ponieważ jako zespół już teraz intensywnie przygotowujemy się do kolejnego wielkiego wydarzenia. Już 26 lipca w ramach cyklu Maratony Kresowe MTB zawitamy do Janowa, gdzie jako team będziemy pełnili dumną rolę gospodarzy i współorganizatorów. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich kolarzy do zapisów i stanięcia z nami na mecie, a mieszkańców i sympatyków dwóch kółek zapraszamy do gorącego dopingowania na trasie.
1: Teraz doniesienie biegowe i relacja Leny Rorat z grupy Hełmbiega.
2: Mieliśmy naszych reprezentantów na imprezach sportowych, najwięcej oczywiście na skrzydlatym biegu w Depułtyczach, gdzie na podium stawali Justyna Jagiełło, Krzysztof Wyrostek, Krzysztof Mazurek i Grzegorz Szczurek. W ten wyjątkowo upalny weekend rozegrano także 35. edycję triatlonu w Suszu. Są to najstarsze i najbardziej prestiżowe zawody triatlonowe w Polsce, a tegoroczna edycja miała ponadto rangę Mistrzostw Polski. Do stolicy polskiego triatlonu wybrała się nasza Jolanta Bojarczuk, która na dystansie sprint uzyskała wynik 1 godzina 38 minut i 21 sekund, co dało jej 337 miejsce Open, 88 miejsce wśród kobiet i 11 w kategorii K50. Ogromne gratulacje także dla jej córki Ireny, która z czasem 1 godzina 19 minut i 9 sekund zajęła 4. miejsce w kategorii K20.
1: Zapraszam na ostatnią przerwę, po niej będzie sporo o sportach walki.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Reklama.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
7: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
8: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
9: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze Górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
10: Tanie tutaj jest Stokrotka.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae. Paliwo 20.

0: groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
6: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
7: Tato, słyszałeś o ACR?
8: A co to jest ACR?
9: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
7: To tu, gdzie ten robot?
9: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
10: Reklama. Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
11: Marcin Petruk, witam raz jeszcze. Kacper Frymus oraz Igor Rondoś, pięściarze MKS-u Olimp Chełm, udowodnili, że nie bez powodu należą do krajowej czołówki. Po powrocie z czempionatu rozmawialiśmy z trenerem Konradem Rondosiem.
12: Dwóch mistrzów Polski na pokładzie, na 9 możliwych kategorii. Wygraliśmy 9 kategorii wagowo-wiekowych i uklasyfikowaliśmy się na trzecim miejscu na podium, wygrywając takimi miastami jak Warszawa czy Szczecin. Myślę, że to jest podwójny powód do dumy, ponieważ Chełm to nieduże miasteczko, a myślę, że teraz po takim historycznym akcencie będzie znane całej pięściarskiej rodzinie. Także jako trener, jeżeli chodzi o moich zawodników i mistrzów, jestem mega dumny z ich postawy. Wiele, wiele tygodni ciężkiej pracy, żeby osiągnąć i być tu, gdzie teraz jesteśmy. Wiele wyrzeczeń, wszystko postawione na jedną kartę. No, chłopcy spisali się świetnie, naprawdę. Wszystko to przepracowane, później włożyli do ringu, mimo jeszcze trudnych warunków atmosferycznych, bo boksowaliśmy na sali, która nie miała klimatyzacji, która miała blaszany dach, a na dworze warunki pogodowe, wiedzą Państwo sami dobrze, około 35 stopni mieliśmy tam. Także naprawdę nie było łatwo. Pokonali każde przeciwności, wygrywając z każdym, kto stanął na ich drodze i zdobywając tytuł najlepszego zawodnika swojej kategorii wagowej i wiekowej w Polsce. Także naprawdę szacunek. Do tego sukcesu przyłożyło się wiele składowych. Na pewno udział w reprezentacji kadry narodowej i zaufanie od trenera Dylaka, który dał im możliwość startu zagranicznych, gdzie chłopcy zdobyli mega cenne doświadczenia. Oprócz tego rywalizacja w lidze, gdzie zespół Rasz Kielce wzmocnił się Kasprem i Igorem. Tam chłopcy zdobywali doświadczenie na najwyższym poziomie kraju, ale również z zawodnikami także zagranicznymi, przyczyniając się do tego, że Rasz Kielce

0: w tym sezonie kończy na pierwszej lokacie. Także chłopcy fajnie się rozwijają. Myślę, że w niedalekiej przyszłości będzie naprawdę o nich bardzo, bardzo głośno.
1: Tymczasem fajterzy Centrum Sportu Walki Bastian w Chełmie powiększyli dorobek medalowy po udanych startach w oktagonie, mówi trener Wojciech Zaprawa.
2: W ostatni weekend reprezentacja naszego klubu wzięła udział w amatorskich mistrzostwach Polski MMA, które odbyły się w Puławach. Nasz klub reprezentował czwórka zawodników, z czego trójka to byli przedstawiciele grupy Junior MMA. Młoda grupa, która trenuje od kilku miesięcy, więc wiadomo, że był to głównie wyjazd po doświadczenie. Szymon Szachun, Bartłomiej Baran oraz Damian Kuźmicki niestety przegrali swoje walki w fazie wstępnej, mimo ambitnych prób. W walce Damiana Kuźmickiego zabrakło niewiele, właściwie przegrał przez głupi błąd. Tak samo Bartłomiej Baran, no ale wiadomo, że to młodzi chłopcy po 17-18 lat, także mają jeszcze czas na rozwój. Z kolei reprezentujący nasz klub w bazie ciężkiej w seniorach Igor Szepetun po trzech walkach stanął na najwyższym miejscu podium, zdobył złoty medal tej imprezy, z czego jestem bardzo zadowolony, jestem dumny z Igora. Wiadomo, że jest to chłopak z dużym potencjałem na karierę. Był to utalentowany i utytułowany zapaśnik, teraz próbuje swoich kroków w MMA i jestem bardzo zadowolony, że reprezentuje nasz klub.
1: W Puławach nie zabrakło również zawodników Chełmskiej Fabryki Sportu, mówi Kamil Miżwa.
3: Startował Paweł Chmiel, Goleń Józef, Gutkowski Kacper, Jarkowski Łukasz, Jaworski Maciej, Sąsiadek Jakub, Wojtasiewicz Marcel. Z tego wszystkiego swoje walki pierwsze wygrał Paweł Chmiel, drugą walkę po dość kontrowersyjnym werdykcie sędziowskim przegrał niejednogłośnie, ale zdania są tutaj podzielone. Także Jarkowski Łukasz wygrał swoją pierwszą walkę w dość efektywny sposób przez high kicka, znokautował high kickiem. No i Józef Goleń, pierwsze miejsce, trzy wygrane walki, więc zawodnicy przywieźli złoto do Chełma. Zawodników dopilnował trener Mariusz Szostek, który był na miejscu w narożniku.
1: Sam Kamil Miżwa ma natomiast za sobą kolejny udany występ w innej dyscyplinie.
3: Kolejna runda Pucharu Polski IPSC. Znowu zawitaliśmy na strzelnicy TAS w Przyszowicach na Śląsku. 12 torów, no ale żar lał się z nieba, prawie odczuwalna temperatura 40 stopni, dużo zawodników też rezygnowało. Summa summarum udało się przywieźć do Chełma brązowy medal, trzecie miejsce. Na pierwszych dwóch torach miałem troszeczkę problemów, ale później udało mi się to odrobić, więc jestem bardzo zadowolony z tego trzeciego miejsca i szykujemy się do następnych startów.
1: Teraz siatkówka plażowa i relacja z 8 turnieju Seven Cup współorganizowanego przez Tempo Chełm, mówi prezes klubu Wojciech Miszczuk.
4: Wzięło w nim udział 31 zespołów na plaży głównej w Okunice. W tych ciężkich warunkach kategorii mężczyzn zwyciężył Michał Pichwart i Leszek Cholewa. Drugie miejsce Marzec Rafał i Marek Kozy. A trzecie miejsce Adam Skica, Michał Szymura. Natomiast wśród dziewczyn pierwsze miejsce Lena Kusz, Alicja Zybała. Drugie miejsce Ola Gryn, Agnieszka Komicz. I trzecie miejsce Julita Tracz, Kinga Tulikowska. W kategorii męskiej 22 zespoły. Także te rozgrywki praktycznie były przez całą sobotę. Troszeczkę krócej udało się je rozegrać w niedzielę wśród dziewczyn. Ale no, poziom też myślę, że taki solidny poziom wojewódzki. Szczególnie te mecze od ćwierćfinałów to bardzo zacięte. Dziękuję wszystkim, dziękuję sędziom, wszystkim osobom, kto zaangażowanym. Uważam, że bardzo fajna inicjatywa tutaj na początek wakacji, przy dużej frekwencji, także taki dobry prognostyk też na przyszłość.
1: Na koniec motocross i relacja z trzeciej rundy Pucharu Lubelszczyzny Cross Country, mówi prezes Stowarzyszenia Chełm Racing Team Agnieszka Pieniążek.
5: Było bardzo gorąco i dosłownie było gorąco emocjonalnie, ale też i pod względem warunków atmosferycznych. Jednak wszystko się udało, wypaliło. Oczywiście mamy też swoich zwycięzców, którzy byli uhonorowani pucharami. Junior 85 Brzyszko Ksawery, w kategorii hobby Zieliński Jakub, w kategorii amator Paweł Czałus. W sumie z naszej grupy, z naszego teamu Chełm Racing Team uczestniczyło 21 zawodników. Ogólnie wszystkich było 129. Klasyfikacji generalnej, tak jakby z tej trzeciej rundy, jesteśmy na drugim miejscu, bo zdobyliśmy 228 punktów na 18 drużyn, więc myślę, że jak najbardziej to jest duży sukces. Po wszystkich trzech rundach nasza grupa Chełm Racing Team jest na czwartym miejscu, ale mamy jeszcze dwie rundy, więc wszystko przed nami, że będziemy jednak stali również na podium. Było bardzo gorąco, ale wszystko zakończyło się bez

0: bezpiecznie, bez żadnych udarów, bez żadnych omdleń, bez wypadków, bez większych kolizji, wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci.
1: Na dzisiaj to wszystko, a na wiadomości sportowe jak zawsze zapraszam w poniedziałek o 8.30. Wcześniej jednak, bo już jutro o 11.00 słyszymy się w ostatnim przedwakacyjną przerwą odcinku Instrukcji Przetrwania. Dzięki za obecność i miłego weekendu.
2: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
3: Nastolatka wśród ofiar nocnego wypadku samochodowego na Pomorzu. Amerykanie świętują dziś 250 lat niepodległości. Na wojnę z rosyjską bajką idą brytyjscy politycy. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby, w tym 12-letnia dziewczynka, zginęły w wypadku, do którego doszło po godzinie 4 nad ranem w Sztumie w województwie pomorskim. Zginęły pasażerki BMW. Kierowca przeżył, mówi aspirant sztabowy Karolina Kosmowska z policji w Sztumie.
4: Prawdopodobnie nie zastosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. 22-latek w chwili zdarzenia był trzeźwy, z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Sztumie.
3: Policja apeluje o rozsądek i ostrożność na drogach. Trwa drugi weekend wakacji. Na wielu trasach jest zwiększony ruch. Nie pomaga pogoda. Na północnym wschodzie Polski dziś przewidywany jest deszcz i burze. Prezydent Karol Nawrocki złożył Amerykanom gratulacje z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. To jubileusz narodu, który na stałe wpisał się w historię walki o wolność i demokrację, napisał polski prezydent na platformie X. Posłowie niemal jednogłośnie zagłosowali za ustawą zakazującą smartfonów w szkołach podstawowych. Przeciwnych ustawie było jedynie 6 posłów Konfederacji. To dopiero początek szerszej polityki rządu, przyznaje przewodnicząca Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży Monika Rosa.
5: Ten zakaz nie rozwiąże w ogóle problemu korzystania z urządzeń mobilnych, uzależnienia od internetu, przemocy itd. Natomiast jest jakimś pierwszym krokiem w tym kierunku.
3: Nauczyciele popierają zakaz, ale szef ZNP Sławomir Broniarz widzi niejasności w nowym prawie.
6: To nie może być tak, że będzie nakaz, który będzie omijany albo który będzie wywoływał po stronie nauczycieli dodatkowe obowiązki weryfikowania.
3: Zakaz, o ile rządową ustawę zatwierdzi Senat i prezydent, zacznie obowiązywać już od września. Brytyjscy politycy protestują przeciwko rosyjskiej bajce dla dzieci Masza i Niedźwiedź. Żądamy pilnego działania, bo serial jest formą rosyjskiej miękkiej propagandy, mówił na forum Izby Gmin jeden z posłów, Tom Gordon.
7: Is currently streamed to British children on Netflix and ITVX.
8: Bajka jest obecnie transmitowana i pokazywana brytyjskim dzieciom na dwóch platformach, w tym na Netflixie. Produkuje ją rosyjskie studio, płaci podatki państwu rosyjskiemu i została nazwana narzędziem rosyjskiej propagandy przez Ukraińskie Centrum do Spraw Zwalczania Dezinformacji.
3: W jednym z odcinków główna bohaterka Masza nosi na przykład nakrycie głowy przypominające czapkę radzieckiego strażnika granicznego, przywołującego skojarzenia z NKWD.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Jarek Hołota, zapraszam. Jutro będzie można skorzystać z zaproszenia Hospicjum Starego Psa, które zaprasza na jogę z psem na wesoło w Strupinie Małym. O szczegółach tej nietypowej akcji mówi Edyta Kister z Hospicjum.
10: Zaczynamy o godzinie 18 i będzie to joga z psem. Trochę na wesoło, trochę na poważnie, w towarzystwie naszych hospicyjnych piesków. Poćwiczymy jogę na serio, poćwiczymy asanę trwania w głębokiej relaksacji. Będą dodatkowo serwowane napary z ziół, zioła na złamane serce, na dobry sen i wiele innych mieszanek na przypadłości duszy, ciała.
9: Tego dnia będzie też można wesprzeć hospicjum.
10: Wejściówkami będą dobry humor, dystans do siebie, ale jeżeli ktoś zechce wesprzeć nasze hospicyjne działania i wrzucić do puszki jakiś grosik, to w zamian dostanie domowe smaczki dla piesków bądź ręcznie robione mydełka.
9: Na spotkanie warto zabrać mateł do ćwiczeń, wygodny strój i, jeśli ktoś ma ochotę, także swojego psa. Przygotowania do jubileuszowych 55. ogólnopolskich chmielaków nabierają tempa. Do największego święta chmielarzy i piwowarów w Polsce pozostało już tylko 50 dni, a organizatorzy ujawnili szczegółowy program wydarzenia. Chmielaki odbędą się w Krasnym Stawie od 21 do 23 sierpnia. Na scenie na rynku wystąpią m.in. Zalia, Grubson, Trzech Króli, Grzegorz Chyży i Maryla Rodowicz. Nie zabraknie także tradycyjnego odbicia szpuntu beczki. Wyborów Komis Chmielaków oraz rozstrzygnięcia konsumenckiego konkursu PIF. Bogaty program przygotowano

0: również przy Dworku Starościńskim. Odbędą się tam koncerty rockowe i bluesowe, Chmiel Senior Fest, konkurs na najpiękniejszy wieniec chmielowy, przegląd kapel podwórkowych oraz koncert jazz z pianką. W programie znalazły się także liczne wydarzenia towarzyszące, w tym 16. ogólnopolski piknik paralotniowy Chmieloty, Wesołe Miasteczko, strefa disco, kiermasz sztuki ludowej, półmaraton chmielakowy oraz tradycyjny korowód ulicami miasta. Już pod koniec sierpnia Krasnystaw po raz kolejny stanie się stolicą polskiego chmielu i piwa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: Do 23 stopni dziś na południowym zachodzie kraju, do 21 na ogół, najchłodniej na Suwalszczyźnie i na Podhalu, do 17 stopni bez opadów, ale z dużym zachmurzeniem w południowo-zachodniej połowie kraju, na pozostałym obszarze kraju jeszcze więcej chmur, możliwy przelotny deszcz, a na północnym wschodzie także burze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038. Ponton Radio.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm, Lublin, Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 20.

0: 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Reklama.
3: Ja się
2: Bon Ton Radio.
3: Wiem.

0: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk. Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
0: Reklama. Bomba.

0: Reklama.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak

0: kapitały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
0: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.

0: Na sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama 104,9 Bonton Radio.

Lekarze rezygnują z pracy w nowym centrum onkologii w Zabrzu. Rosja ogłasza zajęcie Konstantynówka, Ukraina dementuje. Polscy koszykarze z kompletem punktów stawką Mistrzostwa Świata w Katarze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sześcioosobowy zespół lekarzy złożył wypowiedzenia w dniu otwarcia Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Placówka działa od 1 lipca i tego właśnie dnia z pracy.

0: pracy odeszło 6 lekarzy z Katowic, którzy mieli zasilić nowy ośrodek. Medycy mają zastrzeżenia odnośnie organizacji i zakresu leczenia. Dyrekcja szpitala zapewnia, że centrum było przygotowane do rozpoczęcia działalności, a opieka nad pacjentami jest zabezpieczona. Placówka powstała z połączenia dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej w szpitalach klinicznych w Katowicach i Zabrzu. Aktualnie w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej zatrudnionych jest 9 lekarzy specjalistów oraz 9 lekarzy rezydentów. Ukraiński sztab generalny zaprzecza doniesieniom Rosji o całkowitym zajęciu Konstantynówka. To strategiczne miasto w obwodzie donieckim. Pozostaje pod kontrolą Ukrainy, zapewnia Kijów. Rosyjskie władze ogłosiły natomiast, że opanowały także cały obwód ługański i kontynuują ofensywę na wschodzie kraju. Ale faktem jest, że rosyjskie ataki trwają. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w nocnej agresji Rosji. Wojna trwa, a napięć w polsko-ukraińskich relacjach nie udało się na razie stonować. Wczoraj w Polsce spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Dziś premier Donald Tusk mówi wprost: dobrze, że hierarchowie obu kościołów zapowiedzieli, że chcą też ze sobą porozmawiać, między innymi w kontekście trudnej historii.
1: Wiedzieliśmy, że Rosja będzie starała się na wszelkie możliwe sposoby skłócić i doprowadzić do konfliktów i politycznych, ale też takich emocjonalnych.
0: Konflikt rozpoczęła decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała w Wiedniu Austrię w meczu 5. kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji Mistrzostw Świata Katar 2027. W poniedziałek w Krakowie biało-czerwoni, którzy mają komplet zwycięstw, podejmą Holendrów. A w Londynie dziś Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie Wimbledonu z Filipinką Aleksandrą Jalu. To spotkanie o 14.30, a jutro w 1/8 finału Wimbledonu zagra Hubert Hurkacz z Niemcem i Janem Lenardem Struffem.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Jarek Hołota, zapraszam. Od 1 lipca Wojska Obrony Terytorialnej działają w nowej strukturze. Ruszył komponent obrony pogranicza, którego zadaniem będzie wzmacnianie bezpieczeństwa na wschodniej granicy oraz wsparcie służb odpowiedzialnych za jej ochronę. W skład nowej formacji weszły 4 brygady, w tym 19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej, obejmująca swoim zasięgiem sporą część województwa lubelskiego. Jednostki zostaną przekształcone w Brygadę Obrony Pogranicza i otrzymają nowe zadania. Będą prowadzić działania rozpoznawcze i wykorzystywać drony, przeciwdziałać zagrożeniom z powietrza oraz wspierać logistycznie pozostałe służby. Jak podkreślają przedstawiciele WOT, nowa struktura ma zwiększyć skuteczność reagowania na zagrożenia hybrydowe i sytuacje kryzysowe. Komponent obrony pogranicza powstał w ramach programu Tarcza Wschód i nawiązuje do tradycji przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza. Zamość na jeden dzień zamieni się w Teksas, a drogi roztocza opanują kultowe auta sprzed lat. Już jutro odbędzie się jubileuszowy 5. Speed Car Zlot Pojazdów Zabytkowych, organizowany przez roztoczańskie Muzeum PRL. Skąd się wzięła ta idea?
4: To dla nas wyjątkowa edycja, bo jubileuszowa. Spotykamy się już po raz 5. Kiedy organizowałem pierwszy zlot, tak naprawdę chodziło mi o prostą rzecz. Chciałem zebrać przy muzeum ludzi, którzy kochają klasyczną motoryzację, mają swoje samochody, motocykle, motorowery, traktory czy inne pojazdy z duszą i chcą pokazać jej szerszej publiczności. Na początku było to wydarzenie bardzo lokalne, takie rodzinne, trochę tworzone metodą prób i błędów, ale z ogromną pasją.
3: Mówi Tomasz Pakuła z muzeum i jeden z organizatorów i dodaje, że zainteresowanie wydarzeniem rośnie.
4: W tym roku mamy już ponad 200 zgłoszeń pojazdów, a limit wynosi 300. Co ciekawe, zgłaszają się nie tylko uczestnicy z naszego regionu. Mamy zgłoszenia na przykład z Tomaszowa Mazowieckiego, Kolbuszowej, Konstantynowa, Janowa Podlaskiego, Pszczyny. Najdalej zgłoszony pojazd to Fiat 126PN ze Świecia, czyli około 600 km od Zamościa.
3: Dodaje Pakuła. Poza prezentacją unikalnych samochodów i motocykli, organizatorzy przygotowali kilka nietypowych niespodzianek. Jedną z głównych atrakcji będzie spotkanie z Marcinem Olpińskim, znanym jako polski sobowtór Chucka Norrisa. Zaplanowano również konkurs na najlepsze przebranie w stylu PRL-u i lat 90., a także stoisko edukacyjne z historycznym biurem patentowym. O godzinie 14:00 setki klasyków wyruszą widowiskową paradę przez malownicze Roztocze. Druga część zlotu rozpocznie się o 14:30 w Krasnobrodzie na terenie ośrodka Pszczeliniec.
5: Sponsorem prognozy pogody jest...

0: Stachniuk Super Optyk. Autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
1: Najcieplej dziś na południowym zachodzie kraju do 23 stopni. Na przeważającym obszarze do 21, najchłodniej na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 17 stopni maksymalnie. Bez opadów, ale z zachmurzeniem w południowo-zachodniej części kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur, możliwy przelotny deszcz, a na północnym wschodzie także burze.
0: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj w Podaj Dalej przypomnimy o święcie miasta Chełm oraz o tym, kto wystąpi na scenie. Będzie też zapowiedź konferencji popularno-naukowej, która się odbędzie w ramach Dni Chełma w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Powiemy też o nowej inicjatywie w kalendarzu letnich imprez. W dniach 7-9 sierpnia rusza Festiwal na Bugu.

we Włodawie. A na koniec powiemy o młodych chórzystach, którzy potrzebują pomocy w spełnieniu swoich muzycznych marzeń oraz o repertuarze tegorocznego kina plenerowego w Chełmie. Spędźmy razem tą godzinę na 104 i 9 FM. Zapraszam na Podaj Dalej. Bonton.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Świętowanie z okazji Dni Hełma rozpocznie się o godzinie 15. Kogo będzie można zobaczyć na scenie? Mówi Barbara Wichurska-Czuba z Kancelarii Prezydenta Jakuba Banaszka.
2: Na scenie zobaczymy m.in. Krystynę Giżowską, Karlę Fernandez oraz zespół Perfect z Łukaszem Drapałą. Natomiast w niedzielę 5 lipca wystąpią m.in. zespół Partita, Arek Braxton, Golden Life oraz Paktofonika Orkiestra. W programie nie zabraknie również występów lokalnych artystów, prezentacji klubów sportowych.
1: Cały harmonogram można znaleźć na stronie Super Tygodnia w zakładce Nie Przegap lub w kalendarzu wydarzeń. Z okazji Święta Miasta zorganizowana zostanie także konferencja, o której więcej?
3: Jakub Olchowski, dyrektor Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie. Już 10 lipca chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców Chełma w imieniu Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie oraz Chełmskiej Biblioteki Publicznej na popularno-naukową sesję, seminarium poświęcone historii Chełma. Ta sesja będzie się odbywać pod tytułem Średniowieczny Chełm na styku kultury i cywilizacji i będzie można posłuchać wybitnych specjalistów, którzy będą mówili o jakże bogatej przecież historii Chełma. To będzie m.in. wybitny znawca tej tematyki profesor Buko, będą też specjaliści z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, a także z Muzeum Ziemi Chełmskiej. Wydarzenie to jest organizowane w ramach Dni Chełma. W programie konferencji, tego spotkania, seminarium będziemy mogli usłyszeć różne informacje na temat chełmskiego akropolu, czyli królewskiej rezydencji, na temat cerkwi Bogu Rodzicy, na temat zagadkowych pochówków w Bazylice Najświętszej Marii Panny, na temat ozdób, sakraliów i przeróżnych innych historycznych artefaktów, które można znaleźć i znajdowane są na terenie Chełma. Także na temat tego, w jak innowacyjny sposób i jak innowacyjnie i kreatywnie technologii

0: i używali dawni mieszkańcy Chełma. I wreszcie też będziemy mogli posłuchać dyskusji na temat rezerwatu archeologicznego na Wysokiej Górce. Czy taka opcja jest możliwa, czy jest ona potrzebna? Oczywiście będzie także perspektywa muzealników właśnie z Muzeum Ziemi Chełmskiej, więc myślę, że są to wszystko rzeczy, które dla Chełmian niewątpliwie mogą być atrakcyjne. 10 lipca, przypomnijmy, o godzinie 10 zapraszamy do sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Tam będzie można z pewnością posłuchać bardzo ciekawych rzeczy, co zwłaszcza dla mieszkańców Chełma pewnie może być pewną atrakcją. Serdecznie zapraszamy.
1: A za chwilę zapowiemy festiwal na Bugu we Włodawie. Zostańcie z nami po więcej szczegółów.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
12: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
13: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
2: Reklama.
14: Bonton Radio. Weekend.
15: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska.
16: Julita Feks-Mitkowska, prezes Fundacji na Bugu we Włodawie.
1: Nowa inicjatywa. Skąd się wziął pomysł do tego, by zapełnić kalendarz wydarzeń letnich?
16: Pomysł na festiwal na Bugu we Włodawie krążył gdzieś już w mojej głowie od dłuższego czasu. Pomyślałam, że w naszym mieście jest dużo wspaniałych imprez o różnej tematyce muzycznej, chociażby Festiwal Trzech Kultur we Włodawie albo Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem. Pomyślałam, żeby stworzyć nowy, powiedzmy, produkt turystyczny, nowy festiwal, który troszkę opiewałby o muzykę inną gatunkowo, muzykę innego rodzaju i takie atrakcje związane właśnie, inspirowane rzeką Bug. Stąd też jest nazwa festiwalu na Bugu we Włodawie, która tak troszkę nawiązuje do komunikatu, że na Bugu we Włodawie stan wody wynosi, powiedzmy, ileś tam. I to jest takie hasło, przez które właśnie Włodawa jest znana. Stąd też łącząc wszystkie te składowe powstał pomysł, żeby zrobić festiwal dedykowany właśnie

0: naszemu miastu i rzece Bug.
1: I co się znalazło w programie?
0: W programie pierwszego wydarzenia mamy przekrój różnych koncertów, spektakli muzycznych właśnie inspirowanych rzeką Bug, jej żywiołowością i taką egzotyką naszego regionu. I to przekłada się na muzykę i koncerty. W programie możemy odnaleźć miejsce na koncerty związane z muzyką alternatywną, z muzyką elektroniczną, muzyką etno, muzyką przede wszystkim jazzową i fuzję różnych gatunków muzycznych, takich dosyć nieoczywistych. Między innymi możemy usłyszeć koncert zespołów takich znanych już bardziej właśnie w Polsce, związany z taką muzyką alternatywną, na przykład zespół Bokka, prezentujący elektronikę alternatywną, ale również możemy usłyszeć Wojtek Mazolewski Quintet. Jest to koncert jazzowy w ujęciu fuzji wielu gatunków oraz koncert zespołu Megidsa, który prezentuje zarówno muzykę z gatunku world music, ale też również z takim uśmiechem w stronę muzyki tatrzańskiej, gdyż zespół pochodzi właśnie z tamtego regionu, ale również łączący i muzykę bałkańską właśnie i jazz, muzykę romską. Także przekrój muzyczny naszego festiwalu jest bardzo bogaty. Właśnie poza koncertami finałowymi, które odbędą się na Muszli Koncertowej, usłyszeć będzie można muzykę w różnych innych miejscach na terenie naszego miasta. Możemy udać się na koncerty do Muzeum Zespołu Synagogalnego, na przykład na koncert Sen Jawa Zabawa, który jest połączeniem współczesnej muzyki, ale z takim ukłonem do muzyki tradycyjnej, etnicznej. Jest to koncert przeznaczony zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Możemy udać się również do muzeum na spektakl muzyczny Zaświatycze, który również jest ukłonem w stronę lokalnej muzyki tradycyjnej, ale o godzinie 18 w sobotę odbędzie się też premiera koncertu pod tytułem Nurt, który wykonany będzie przez naszych lokalnych artystów albo artystów, którzy pochodzą z Włodawy, który opierał się będzie głównie na poezji śpiewanej, inspirowanej naszym lokalnym poetą Stefanem Sidorukiem. Czyli tutaj też kolejny ukłon w stronę muzyki inspirowanej słowem znad rzeki Bug.
1: Ale to nie wszystko, bo muzyka też się będzie przeplatać z różnymi takimi wydarzeniami bardziej kreatywnymi, jak warsztaty.
0: Tak. Podczas naszego festiwalu będziemy mogli obcować również z naturą poprzez warsztaty. Przygotowaliśmy ofertę dla dzieci, gdzie będziemy tworzyć zielawce, czyli ziołowe latawce. Nazwa jest troszkę przekorna, gdyż dzieci będą tworzyć latawce związane właśnie z ziołami, z naturą. W jaki sposób to się będzie odbywać, trzeba przyjść zobaczyć. Również mamy ciekawą propozycję, tu już dla młodzieży oraz dla dorosłych, jak warsztaty pod tytułem Symfonia Rzeki, gdzie uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w tworzeniu autorskiej muzyki konkretnej, czyli muzyki, która powstaje z nagrań natury, przyrody, rzeki. Ale poza tym mamy też dwie oferty wystawiennicze, które również wplecione będą właśnie w miasto, w przestrzeń związaną z naturą. Będzie to wystawa Bezkres Małgorzaty Charlie Bajka oraz wystawa Karczeby oraz spotkanie autorskie z panem Adamem Pańczukiem.
1: Teraz przerwa muzyczna, po której wrócimy do rozmowy.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Jak

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Wracamy do rozmowy z Julitą Fajk-Smitkowską o pierwszej edycji festiwalu na Bugu we Włodawie. W pierwszej części mówiłyśmy o muzycznych wydarzeniach oraz o warsztatach. No i też widzę, jakiś konkurs się pojawi.
2: Jest to konkurs kulinarny o złotą wazę hrabiny Rozalii Pociej, który realizowany jest co roku przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulinarnego Hrabiny Rozalii Pociej. Konkurs odbędzie się w naszym zabytkowym czworoboku. Zachęcamy wszystkich do udziału. Nasz festiwal to nie tylko muzyka, ale również warsztaty, spotkania kreatywne, wystawy, ale znajduje się również też miejsce dla smaku, chociażby za sprawą naszego konkursu kulinarnego, ale również podczas spaceru Zmysły Włodawy. Jest to oprowadzanie sensoryczne po mieście, podczas którego możemy nie tylko posłuchać o historii i zabytków naszego miasta, ale również posmakować różnych zapachów, ziół, lokalnych smaków. Nasz festiwal dotyka różnych zmysłów i też jest ważna rzecz w programie naszego festiwalu, czyli spływ kajakowy, bo jakby można było mówić o rzece Bóg, nie udając się jej szlakiem.
1: Tu na pewno są zapisy, więc kiedy i gdzie i w ogóle, czy któryś z tych programów rzeczywiście trzeba wcześniej wziąć pod uwagę, jeśli chciałoby się w nim uczestniczyć? Czy prowadzicie Państwo jakieś już zapisy? Czy będą to otwarte grupy i kto przyjdzie, tego Państwo zachęcacie tutaj do udziału?
2: Zachęcamy do udziału we wszystkich wydarzeniach festiwalowych, ale wiadomo, że na przykład na spływ kajakowy trzeba zapisać się wcześniej, gdyż miejsca są ograniczone. Bardzo cieszę się, bo dostajemy już telefony na przykład od bardzo cieszę

0: o folklorze narracyjnym i wokół tego działania właśnie będzie się spotkanie śpiewacze przy ognisku oraz koncert zespołu Grand Mother Jazz pochodzącego z Lubelszczyzny.
1: Cały festiwal potrwa do 9 sierpnia. No tutaj już trzeba będzie zaglądać w sumie na media społecznościowe festiwalu na Bugu, jaki tutaj zachęcamy do obserwowania naszych. Tam będą plakaty z całym programem, także kto będzie zainteresowany którymś z punktem, a najlepiej wszystkimi, będzie mógł tam się zapoznać z godzinówką.
0: Chciałabym zaprosić na festiwal z jednego ważnego względu. Jest to pierwsze wydarzenie realizowane na taką skalę i nie odbyłoby się ono, gdyby nie pomoc wielu partnerów, osób prywatnych, sponsorów, zaprzyjaźnionych instytucji. I jest to o tyle ważna sprawa, że jest to festiwal pokazujący pracę wielu osób i tak naprawdę jest eksperymentem. Zobaczymy, jak przyjmie się ten festiwal i bardzo chciałabym z tego miejsca podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w jego realizację. Może stanie się nową wizytówką naszego miasta.
1: No i tym pięknym akcentem i oczywiście życzymy tego, żeby tak się wydarzyło. Możemy sobie dzisiejszą rozmowę naszą zakończyć. Bardzo pani dziękuję. Dzisiaj moim gościem była
0: Julita Fajk-Smitkowska, prezes Fundacji na Bugu we Włodawie.
1: A za chwilę powiemy o młodzieży z Chełma, która walczy o spełnienie swoich muzycznych marzeń. Zostańcie z nami po więcej szczegółów. Do Podaj Dalej. Wracamy za chwilę.
2: To jest Bonton Radio.

0: Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Młodzi artyści z Chełma proszą o wsparcie w realizacji muzycznych marzeń. Chór Rapsodia z drugiego liceum ogólnokształcącego w Chełmie otrzymał zaproszenie na międzynarodowy festiwal w Hiszpanii. Chór Rapsodia został założony w 2010 roku przez Krzysztofa Olejniczaka, nauczyciela drugiego ELO. Choć początkowo grupa liczyła zaledwie kilka osób śpiewających na dwa głosy, z czasem cieszyła się coraz większym zainteresowaniem. Dziś to potężny, ponad 40-osobowy zespół wokalny z podziałem na cztery głosy. Repertuar ewoluował razem z umiejętnościami wokalistów. Młodzież wykonuje coraz trudniejsze kompozycje, płynnie poruszając się między muzyką poważną, patriotyczną, religijną, a rozrywkową. Wysoki poziom artystyczny potwierdzają liczne nagrody zdobyte na przestrzeni ostatnich lat. Do największych osiągnięć grupy należą m.in. Złote Pasmo zdobyte na festiwalu Musica Patria 2025 w Poznaniu, srebrny dyplom wyśpiewany podczas Międzynarodowego Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, czy wyróżnienia i nagrody publiczności przywiezione z festiwalu Cantare Choraliter w słowackim Ružomberku. Wrześniowy wyjazd stoi jednak pod znakiem zapytania ze względu na wysokie koszty logistyczne. Łączna kwota potrzebna na pokrycie transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz opłat konkursowych dla tak licznej grupy wynosi około 140 tysięcy złotych.
2: Ten wyjazd skąd się wziął? Otóż po tym festiwalu w Poznaniu chór został zauważony i od organizatora 15. Międzynarodowego Festiwalu Choralnego, który odbywa się w Barcelonie, chór otrzymał zaproszenie do udziału w konkursie, ale jednocześnie już zaproszenie do występu w takim koncercie uroczystym, który odbędzie się w Bazylice Sagrada Familia. I próby wakacyjne mają pomóc młodzieży w zgromadzeniu między innymi środków na wyjazd na ten konkurs. Wyjazd do Hiszpanii jest bardzo atrakcyjny, ale no niestety także kosztowny. My jako szkoła nie jesteśmy w stanie sfinansować tego wyjazdu młodzieży, bo zainteresowanie wyjazdem wykazało 40 chórzystów. Oprócz tego musimy zapewnić także opiekę. Szukamy środków, które pozwolą na to, aby ten wyjazd dla chórzystów nie był dla rodziców chórzystów nie był jakimś obciążeniem. Stąd te występy wakacyjne. Także kierujemy prośby do firm, do osób prywatnych, do wszystkich osób, które mogą nam pomóc finansowo w tym wyjeździe. Możemy zaoferować występy w ramach tego konkursu, możemy zaoferować na przykład umieszczenie logotypu sponsora na materiałach promocyjnych, podziękowania podczas koncertów, promocję sponsora w naszych szkolnych czy churalnych mediach społecznościowych. Liczymy na pomoc mieszkańców. Jest to taka możliwość na zaprezentowanie za granicą naszego miasta, naszego województwa, naszego kraju. Festiwal ten jest pod patronatem Konsulatu Generalnego w Barcelonie. My liczymy tego wsparcia. Wszelkie informacje dotyczące możliwości wspierania są już w mediach społecznościowych na stronie internetowej naszej szkoły. Zapraszamy.
1: Mówi Zbigniew Niderla, dyrektor drugiego liceum. A za chwilę będziemy mówili o kinie letnim w Chełmie. Co znalazło się w tegorocznym repertuarze? Dowiecie się tego za chwilę. Zostańcie z nami na 104.9 FM.
0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Nie marznij! Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich

0: kopalni orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
6: Dni Chełma 2026.
5: Carla Fernandez.
6: Perfekt i Łukasz Drapała.
5: Golden Life.
6: Paktofonika Orkiestra.
5: Krystyna Giżowska.
6: Partita.
5: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
6: Strefa rekreacyjna dla dzieci, stoiska gastronomiczne, rękodzieło.
5: 4-5 lipca, ulica Strażacka.
6: Bądźmy tam razem. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
7: Reklama.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Kino plenerowe powraca na dziedziniec Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Podwalnej. Przez lipiec i sierpień mieszkańcy oraz turyści będą mogli bezpłatnie oglądać filmowe hity pod gołym niebem. Tegoroczny, zróżnicowany repertuar obejmie zarówno polskie, jak i amerykańskie produkcje. Od dramatów przez kino obyczajowe, aż po thrillery i filmy sensacyjne. Inauguracyjny seans zaplanowany na czwartek, 9 lipca. W lipcowym programie widzowie zobaczą kolejno takie tytuły jak Castaway, Poza światem, Układ zamknięty, Get Out, Uciekaj oraz Jesteś Bogiem. Z kolei w sierpniu na ekranie pojawią się Paryż może poczekać, Downton Abbey, Magia w blasku księżyca oraz 47 Roninów. Ze względu na porę zachodu słońca, seanse lipcowe będą rozpoczynać się o godzinie 20.30, natomiast sierpniowe o godzinie 20.00. Organizatorzy przypominają, że ze względu na otwarty charakter kina plenerowego, projekcje będą uzależnione od warunków pogodowych. To wszystko, co dla Was przygotowałam. Dziękuję za tą wspólną godzinę, miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek. Cześć!
2: Reklama.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour, złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
9: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
10: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
2: Reklama. Słuchacie.

0: Silny wiatr na karkonoskich szlakach. Turyści muszą dziś uważać. Policja prowadzi obławę pod Kielcami po zabójstwie kobiety. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift wyszła za mąż. Agnieszka Trojanowska, BIS. Turyści wybierający się na karkonoskie szlaki muszą liczyć się z wietrzną pogodą. Wiatr w szczytowych partiach gór w porywach może osiągać ponad 100 km na godzinę, a temperatura mocno tam spadła. Dziś waha się między 5 a 7 stopniami Celsjusza. Niżej jest oczywiście cieplej, a wiatr wieje z prędkością do 50 km na godzinę. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pogodowe pierwszego najniższego stopnia przed burzami. Te alerty dotyczą północno-wschodniej części kraju. W czasie trwania burz prognozowany jest lokalny opad gradu. Trwa policyjna obława pod Kielcami. Po zabójstwie, do którego doszło w Borkowie, zginęła 64-letnia kobieta. W domu nie było jej męża. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może mieć związek z tragedią, mówi rzecznik Komendy Miejskiej w Kielcach, podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
1: Kieleckich policjantów w działaniach wspierają policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach. W działaniach zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z Komendy Głównej Policji, a także z naszego regionu. Są także wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne. Dzisiaj na ten moment działania poszukiwawcze prowadzi 115 funkcjonariuszy. Oczywiście działania są prowadzone w sposób ciągły i nieprzerwalny.
0: Z informacji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wynika, że nigdy wcześniej w tym domu policja nie interweniowała, nie była też pod tym adresem wdrażana procedura niebieskiej karty. Każdy, kto cokolwiek wie o tym zdarzeniu, proszony jest o kontakt z policją pod numerem 112. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i gwiazda futbolu amerykańskiego Travis Kelce są małżeństwem. Przyjęcie weselne z udziałem około 1000 gości, w tym wielu światowej sławy celebrytów, zorganizowano w Nowym Jorku. Sławna para powiedziała sobie tak w hali Madison Square Garden. Na miejscu obowiązuje zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości i pracowników ochrony. Wraz z elektronicznym zaproszeniem gościom przesłano również umowę o zachowaniu poufności zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia. Według magazynu Forbes wesele może kosztować 20 milionów dolarów.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Jarek Hołota, zapraszam. Po 43 latach pracy w Urzędzie Gminy Żółkiewka, w tym przez 24 lata na stanowisku skarbnika, Krystyna

0: Koza zakończyła swoją zawodową drogę i przeszła na emeryturę. Rada Gminy podczas sesji jednogłośnie przyjęła uchwałę o jej odwołaniu. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Podczas sesji nie zabrakło podziękowań za wieloletnią pracę na rzecz samorządu. Wójt przypomniał, że przez ostatnich 20 lat współpracował z Krystyną Kozą, podkreślając jej zaangażowanie i wkład w rozwój gminy. Jeszcze podczas tej samej sesji radni jednogłośnie powołali nowego skarbnika. Została nim Jolanta Żuber, związana z urzędem gminy Żółkiewka od 19 lat. Jak podkreślono podczas obrad, nowa skarbnik spełnia wszystkie wymagania formalne niezbędne do pełnienia tej funkcji. Jolanta Żuber, dziękując za okazane zaufanie, zadeklarowała, że będzie starała się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej i pozostaje otwarta na współpracę oraz uwagi dotyczące swojej pracy. Autobusy gminnej komunikacji samochodowej gminy Chełm od tego tygodnia wożą pasażerów w kierunku jednej ze swoich największych rekreacyjnych atrakcji.
1: Można dojechać 9 kursami autobusów naszej gminnej komunikacji nad Zalew w Żółtańcach liniami 4, 6 i 7 z kierunków Chełma, Pokrówki, Strupina Dużego, Rożdżałowa, Krzywic, Uchra, Weremowic oraz Deputycz, a z pozostałych miejscowości to z przesiadką na naszym przystanku autobusowym przy dawnym Tesco w Chełmie. Uruchamiamy te linie dla naszych mieszkańców i nie tylko dla naszych, bo również dla mieszkańców Chełma.
0: Informuje Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm. Rozkłady jazdy można znaleźć na stronie internetowej gminy w zakładce Mieszkańcy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: Burzowo dziś na Podlasiu, sporo chmur w całym kraju, przelotny deszcz w większości obszarów, pogodnie jedynie na południowym zachodzie, ale i tu z chmurami. Do 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Na ogół jednak 21 stopni najcieplej na Dolnym Śląsku do 23.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta.

0: Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki, hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad zalewem Maczuły.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Do cieplenia okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mleko Vita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835-211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Opóźnione pociągi pod Warszawą powodem awaria sieci trakcyjnej. Piłkarska reprezentacja Niemiec próbuje pozbierać się po mundialu. Koniec z limitami opakowań z wodą na lotnisku w Gdańsku, ale trzeba mieć szczęście i trafić do odpowiedniej kolejki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na początek ważne informacje dla pasażerów pociągów. Awaria sieci trakcyjnej na linii Otwockiej powoduje, że jak informują Koleje Mazowieckie, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Warszawski ZTM podał, że w związku z przedłużającymi się utrudnieniami wydłużono linię Z21, która kursuje na odcinku metro Stadion Narodowy do Otwocka. Minister zdrowia i szef NFZ-u mają czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji, by wyeliminować patologie w publicznej ochronie zdrowia. To zadanie od premiera. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Wszystko przez aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Na razie zmieniono w nim zarząd, radę nadzorczą, a prezydent Warszawy przyjął dymisję dwóch swoich zastępczyń.
1: Bardzo wyraźnie powiedzieć, to są standardy, których ja nie spotkałem przez 8 lat, patrząc PiS-owi na ręce.
2: Sytuacja jest taka, że w tym szpitalu to się wszystko pali i wali. To jest rzeczywisty problem i medyczny, i personalny, i tego, w jaki sposób był prowadzony nadzór przez Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
0: Mówili Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Paweł Sołek z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Warszawy zapowiedział już odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia. Trener Jurgen Klopp potwierdził, że prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Jak przyznał, 2 lata po odejściu z Liverpoolu naładował się już energią, której wcześniej zaczęło mu brakować. 59-letni Klopp jest głównym i najbardziej pożądanym kandydatem niemieckiej federacji. Kolejne polskie lotnisko z ułatwieniami dla pasażerów w Gdańsku. Działają na razie 2 nowoczesne skanery, dzięki którym nie ma limitu opakowań z płynami wnoszonymi na terminal. Docelowo ma ich działać kilkanaście, więc póki co dwulitrowe butelki z napojami, większe kosmetyki można zabrać, ale wciąż jest spore ryzyko, że trafimy na stary typ kontroli i butelek będziemy musieli się niestety pozbyć. Plan jest jednak taki, by do wiosny 2027 roku na gdańskim lotnisku działał już komplet nowych urządzeń.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Kołota, zapraszam. 11 lipca w Gorzkowie odbędzie się druga edycja wydarzenia Mocne Brzmienia w Kraszczadach. Kogo będzie można usłyszeć na scenie tego dnia?
5: Przed nami wieczór pełen rockowej energii, mocnych gitarowych riffów i koncertów na żywo. Na scenie wystąpią nasz lokalny zespół, którego tak naprawdę żaden gatunek muzyki nie przestraszy. Wgrani chłopcy, Oaks of Uppsala, młody duchem zespół ze Świdnika z bardzo imponującym doświadczeniem. Będzie zespół Madstone. Grali u nas na pierwszej edycji naszych Mocnych Brzmień, a w tym roku zaprezentują swoją nową płytę. Będzie zespół

0: coach jest liderem Pawłem Małaszyńskim, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać, a gwiazdą naszego koncertu będzie zespół Corruption, nominowany w tym roku do Nagrody Fryderyki w kategorii Album Roku Medal.
1: Mówi Anna Koc z Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie. Organizatorzy liczą na to, że uda im się ponowić sukces ubiegłorocznego koncertu. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Kino plenerowe powraca na dziedziniec Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Podwalnej. Przez cały lipiec i sierpień w każdy czwartek mieszkańcy oraz turyści będą mogli bezpłatnie oglądać filmowe hity pod gołym niebem. Tegoroczny zróżnicowany repertuar obejmuje zarówno polskie, jak i amerykańskie produkcje od dramatów przez kino obyczajowe, aż po thrillery i filmy sensacyjne. Inauguracyjny seans zaplanowano na czwartek, 9 lipca. W lipcowym programie widzowie zobaczą kolejno takie tytuły jak Castaway, Poza światem, Układ zamknięty, Uciekaj oraz biograficzny dramat Jesteś Bogiem. Z kolei w sierpniu na ekranie pojawią się m.in. Paryż Można poczekać, kinowa wersja Downton Abbey, Magia blasku księżyca oraz 47 Roninów. Ze względu na porę zachodu słońca seanse lipcowe będą rozpoczynać się o godzinie 20.30, natomiast sierpniowe o 20.00. Organizatorzy przypominają, że ze względu na otwarty charakter kina plenerowego projekcje będą uzależnione od warunków pogodowych.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, Chełm Przemysłowa 28.
3: Podlasie dziś burzowe, na pozostałym obszarze kraju możliwy deszcz, pogodnie jedynie na Dolnym Śląsku i tam najcieplej do 23 stopni na ogół, jednak dziś na termometrach 21-22 stopnie, najchłodniej na Suwalszczyźnie i na Podhalu do maksymalnie 17.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, Chełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: Sobota, 4 lipca, 185 dzień roku, 27 tydzień roku, a to oznacza, że czas na kolejną weekendową dawkę uśmiechu na 104,9 FM. Janek Zieliński to ja, kłaniam wam się i zapraszam do godziny 14 mniej więcej. Jestem z wami dzisiaj między innymi muzyczny wywiad. Będzie dzisiaj gościć u nas formacja Beats Kids. Będzie także trochę o tym, co jutro, ale zaczniemy oczywiście od kartki z kalendarza. Na początek imieniny. Dzisiaj obchodzą je Malwina, Teodor, Atanazy, Odo oraz Ozeasz. Dużo nietypowych imion. Mamy także dwa nietypowe święta, czyli święto hot doga, jednego z najbardziej amerykańskich przysmaków. O Ameryce zresztą za chwilę też sobie powiemy. Mamy też dzisiaj Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Tak więc wspólnie przejdźmy sobie do wydarzeń z tego dnia, z historii. Rok 1569. Król Zygmunt II August ratyfikował Unię Lubelską. W roku 1776 odbyły się wyjątkowe obrady, bo tak, dzisiaj mamy Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Tego dnia, 250 lat temu, podczas obrad kongresu w Filadelfii, uchwalono Deklarację Niepodległości USA. Rok 1802 otwarto Amerykańską Akademię Oficerską West Point, której mury zostały zaprojektowane przez Tadeusza Kościuszkę. 1827 w stanie Nowy Jork zniesiono niewolnictwo. W 1865 roku wydano Alicję w Krainie Czarów autorstwa Louisa Carrolla. W 1890 odbył się ponowny pogrzeb Adama Mickiewicza, autora Pana Tadeusza, pochowano tym razem w krypcie Wieszczów Narodowych na Wawelu. Z kolei w 1918 odbyła się koronacja Mehmeda VI, ostatniego sułtana Imperium Osmańskiego, które, jeżeli pamięć mnie nie myli, parę lat później się rozpadnie. W 1957 w Turynie uroczyście zadebiutował Fiat 500. Natomiast w 1982 drugi najlepszy wynik polskich piłkarzy w historii mundiali. Nasza reprezentacja awansowała do półfinału Mistrzostw Świata w Hiszpanii z fazy grupowej, w piłce nożnej oczywiście mistrzostwa. Później staraliśmy się z rywalami z grupy, Włochami, niestety przegrywając 0-2, natomiast później pokonamy Francuzów 3-2 i finalnie nasi wygrają brązowy medal. Ostatnia data, 1989, odbyły się inauguracyjne posiedzenia Sejmu Kontraktowego i pierwszej kadencji Senatu. Dużo tych dat dzisiaj, to na dobry początek, za chwilę pozytywny serwis pozytywki.
0: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krefbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krefbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl.

0: / rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
3: Tak więc, kochani, 4 lipca... pora na kolejny pozytywny serwis pozytywki w Radiu Bonton. Janek Zieliński, zapraszam. Zaczynamy serwis od doniesień z Wreszczyna. Lokalne Stowarzyszenie Wreszczyński Gościniec wzięło się za pracę na zabytkowym cmentarzu. Przy pomocy wykwalifikowanych specjalistów przeprowadzono renowację kilku nagrobków, a na tym nie kończą się ambicje społeczników. Jeżeli chcecie ich wspomóc, to można to zrobić pod adresem pomagam.pl/renowacje-podłoga-wreszczyn.
2: Pozytywka.
3: A w Radiu Bonton teraz o kinie letnim pod gwiazdami. Mamy wakacje, a więc startuje kolejny sezon wakacyjnych seansów na świeżym powietrzu. Widzowie obejrzą kilka filmów przez całe wakacje za darmo, a wśród filmów wyświetlanych na dziedzińcu Muzeum Ziemi Chełmskiej będą takie obrazy jak Castaway, Uciekaj, Jesteś Bogiem czy 47 Roninów. Z kolei w Teresinie przy Świetlicy Wiejskiej odbędzie się święto kwitnącej lipy, a okazja jest wyjątkowa, bo wieś obchodzi swoje setne urodziny. Na odwiedzających czekają na miejscu liczne atrakcje, od występów przez tmuchańce dla dzieci, aż po degustację pierniczków i napoju lipowego, także nie ma lipy. Przenosimy się w pozytywce do Meksyku, gdzie po ulicach krąży zemsta. Policja poszukuje tajemniczego mściciela w Lagos de Moreno, który namierzał złodziei motocykli, których następnie przylepiał taśmą klejącą do latarni. Póki co nietoperzowi udało się złapać 5 osób i służby, podobnie jak w przypadku rzeczonych kradzieży, pozostają bezsilne. Raczej póki co nie ma jakichś większych wskazówek, kto to jest. Media ochrzciły go mianem Batmana. Na koniec temat, którym jestem totalnie zajarany. Jesienią powróci anime Cyberpunk Edgerunners. Drugi sezon produkcji polskiego CD Projekt Red i japońskiego studia Trigger będzie oddzielną historią. Pierwszy sezon polecam też, ale ostrzegam, że jest strasznie smutny. Z wesołych wieści. Jedną z postaci w anime będzie dubbingować Clancy Brown, znany z ról w Detroit Become Human, z angielskiego głosu pana Kraba w SpongeBobie, czy też z ról w filmach aktorskich, takich jak Skazani na Shawshank czy Żołnierze Kosmosu.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133. Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
5: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.

0: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
2: Widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Zaczynamy kolejny segment Co dobrego słychać w pozytywce. Dzisiaj wybieramy się do Zamościa, do Roztoczeńskiego Muzeum PRL, które tam się właśnie mieści, gdyż po raz kolejny odbędzie się wyjątkowy rajd klasyków. Ale o tym więcej opowie nasz dzisiejszy gość.
1: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Pakuła i zapraszam Państwa na Speedcar, piąty zlot pojazdów zabytkowych Roztoczeńskiego Muzeum PRL w Zamościu, który odbędzie się już 5 lipca, czyli w najbliższą niedzielę w Zamościu i Krasnobrodzie. To dla nas wyjątkowa edycja, bo jubileuszowa. Na początku było to wydarzenie bardzo lokalne, takie rodzinne, ale z ogromną pasją. W tym roku mamy już ponad 200 zgłoszeń pojazdów, a limit wynosi 300. Co ciekawe, zgłaszają się nie tylko uczestnicy z naszego regionu. Mamy zgłoszenia na przykład z Tomaszowa Mazowieckiego, Kolbuszowej, Konstantynowa. To pokazuje, że zlot przestał być wyłącznie lokalnym spotkaniem.

0: wydarzeniem, a stał się dla wielu osób pretekstem do motoryzacyjnej wyprawy na Roztocze. I to bardzo mnie cieszy, bo właśnie o to chodzi w takich wydarzeniach, żeby łączyć ludzi, miejsca, historie i wspólne pasje. W tym roku jubileuszowa edycja będzie miała szczególny charakter, bo połączy kilka światów, trochę PRL-u, trochę Teksasu, trochę filmu, dużo klasycznej motoryzacji i bardzo dużo rodzinnej atmosfery. Motyw filmowy i teksański pojawi się za sprawą gościa specjalnego, czyli Marcina Olpińskiego, polskiego sobowtóra Chucka Norrisa. Chciałem wprowadzić do programu coś z przymrużeniem oka, coś, co kojarzy się z popkulturą lat 90. Dlatego w samościu zaplanowaliśmy specjalny pokaz, zdjęcia z publicznością i Chevrolet Avalanche w klimacie strażnika Teksasu. Ale oczywiście sercem wydarzenia nadal pozostają pojazdy i tutaj przekrój zapowiada się naprawdę ciekawie. Będzie dużo polskiej motoryzacji, Fiaty 126P, duże Fiaty, Polonezy, syreny, motocykle, motorowery i pojazdy z czasów PRL-u oraz lat 90. Pojawią się także klasyki zachodnie, Mercedesy, Volkswageny, auta amerykańskie i pojazdy znacznie starsze. Wśród najstarszych zgłoszonych pojazdów są prawdziwe perełki, m.in. Adler Trump Jr. z 1934 roku, Sokół 1000 z 1936 roku, Jawa 250 z 1960 roku, czy K750 z 1960 roku. To pokazuje, że zlot jest nie tylko sentymentalnym spotkaniem wokół aut z PRL-u, ale coraz szerzej opowiada historię motoryzacji. Od przedwojennych konstrukcji, przez klasyki powojenne, po pojazdy z lat 80. i 90. O godzinie 13 odbędzie się konkurs na najciekawsze przebrania z czasów PRL-u i lat 90. Zapraszamy zarówno załogi pojazdów, jak i publiczność. Warto więc przyjść nie tylko oglądać samochody, ale też samemu stać się częścią tego klimatu. O godzinie 14 ruszy parada klasyków z Zamościa do Krasnobrodu. To zawsze jeden z najpiękniejszych momentów całego zlotu. Pojazdy ruszą z ulicy Weteranów, pojadą przez Zamość, a następnie przez Pniówek i Suchowolę do Krasnobrodu. Klasyki wyglądają świetnie na postoju, ale dopiero kiedy ruszają w trasę, kiedy słychać silniki, kiedy ludzie machają, robią zdjęcia i całe Roztocze na chwilę cofa się w czasie, wtedy naprawdę czuć magię tego naszego wydarzenia. Druga część zlotu, czyli po zakończeniu parady, rozpocznie się o godzinie 14.30 w Krasnobrodzie na terenie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Pszczeliniec przy ulicy Czasowej 23. Tam ponownie będziemy można oglądać pojazdy, spotkać ich właścicieli, porozmawiać, zrobić zdjęcia i poczuć bardziej piknikową, taką rodzinną atmosferę. Niech 5 lipca Zamość Krasnobród i całe Roztocze znów zatętnią historią motoryzacji. Serdecznie zapraszam.
1: Więcej szczegółów też załączę Wam pod tym odcinkiem pozytywki na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie do obczajania tego.
2: Pozytywka w Radiu Bonton.
1: W ogóle będziemy się żegnać, kochani, jeżeli chodzi o pozytywkę. To taka informacja i w związku z tym ostatni raz zbieramy się w ramach dialogu wewnętrznego. Dzień dobry, panowie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Słuchajcie, no wow, tyle odcinków razem, chyba około 30. Jeszcze nie liczyłem dokładnie. A jak się bawiliście?
3: No ja muszę przyznać, że kozacko.
5: No ja przyznaję, że zyskałem dużo pogody ducha.
3: Ja w sumie też. To była naprawdę świetna zabawa. Pomimo tego, że czasem cringe'owo, to starałem się wam przekazać coś fajnego.
5: Tak, żeby było to jakoś, wiecie,
1: barwniejsze. Także z głębokiego serca, kochani, dziękuję wam za wysłuchiwanie tego segmentu z kolei.
3: Dziękujemy.
1: No i tym sposobem za chwilę słyszymy się w dzisiejszej rozmowie w pozytywce.
2: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop.

0: Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104 i 9 FM.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.
9: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bonton. Zaprasza Janek Zieliński.
10: Nazywam się Piotr Czekaj i jestem gitarzystą.
11: Jestem Franciszek Liszewicz, gram na perkusji.
12: Jestem Żebrowska Amelia, gram na perkusji, na pianinie, na tamburynie, na szyjkerze i na bębnie.
13: Nazywam się Stanisław Liszewicz i gram na gitarze basowej.
14: Nazywam się Pola Kowalczyk, głównie jestem wokalistką, jeszcze gram na pianinie.
15: Ja nazywam się Dawid Dejneka, a w zespole śpiewam i gram na ukulele.
16: Nazywam się Maja Palczyńska i śpiewam w tym zespole.
17: Jestem Zosia Miszczuk i też śpiewam.
18: Jestem Zosia Lewandowska Wandowska i śpiewam i gram na kachonie.
19: Jesteśmy Beats Kids!
20: A ja nazywam się Łukasz Żebrowski i mam zaszczyt i przyjemność grać z tymi zdolnymi ludźmi.
21: No i o graniu sobie będziemy dzisiaj rozmawiać. Gościmy w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie w dosyć parnym, ale i pełnym pasji studiu właśnie Beats Kids. Janek Zieliński, Radio Bonton. Dzień dobry Państwu, dzień dobry dzieci!
22: Dzień dobry!
21: Jak w ogóle historia tego zespołu się zaczęła? I jak on funkcjonuje?
20: Historia zespołu zaczęła się 3 lata temu bodajże. Cztery?
22: Cztery!
20: No właśnie tak to wygląda. Historia zespołu zaczęła się 3 lub 4 lata temu. Zaczynaliśmy grać akustycznie. Część dzieci przyszło nowych i młodzieży, część zostało od początku. Zespół przekształcił się w granie bardziej alternatywne i rockowe. Teraz gramy utwory, na razie jeszcze covery, bardziej takie z lat 90. Zbieramy się do robienia własnego materiału autorskiego. Od września planujemy zacząć tworzyć własny materiał i uderzać z tym dalej. Na pewno w przyszłym roku własna płyta, większe koncerty.
23: A kto będzie pisał w sumie?
20: My.
23: Kolektywnie.
20: Kolektywnie. Wszystko będzie tworzone wspólnie, począwszy od muzyki, kończywszy na tekstach. Będziemy to nagrywać tutaj, produkować tutaj. Będziemy szukać sponsorów, już szukamy tak naprawdę na tą naszą działalność.
21: Skąd się wzięła u Was zajawka na muzykę, na to konkretnie co robicie?
10: Moja przygoda zaczęła się z graniem już od najmłodszych lat. Próbowałem sam grać na gitarze. Udawało mi się to, jestem samoukiem. Ale chciałem w zespole grać. No i w 2024 roku przyszedłem tutaj do pana Łukasza Żebrowskiego, do MDK-u. Dołączyłem do zespołu Beats Kids i spełnią swoje marzenia.
11: Tato ogólnie nam puszczał bardziej metalowe piosenki i mi podpasowała perkusja. Tato powiedział, żebyśmy się zapisali do jakiegoś zespołu, żebyśmy grali w zespole i właśnie jesteśmy tutaj i gramy 4 lata.
12: No w sumie ja tak samo, tylko że ja z basem bardziej, ale ja już trochę też, w sensie Franek wcześniej zaczynał już. Najpierw to zaczynało od garnków u babci, a teraz skończył na perkusji. Mój tata gra od 1 klasy szkoły podstawowej i chodzę do szkoły muzycznej. W szkole muzycznej gram na pianinie, a tutaj zaczęłam w
0: W tym roku grać na perkusji.
1: Ja profesjonalnie śpiewam od 7 roku życia. Uczę się również w szkole muzycznej na fortepianie. A tutaj przyszłam z inicjatywy mojego taty, który uwielbia słuchać muzyki, szczególnie granej zespołowo.
15: Ja w wieku 10 lat na urodziny dostałam ukulele i wtedy zacząłem

0: Się uczyć grać na instrumentach i przez to też zacząłem śpiewać. Zacząłem chodzić do nauczycielki śpiewu, która mi poleciła ten zespół.
1: No, moja historia zaczęła się tak, że ja nigdy nie miałam śpiewać, miałam tańczyć. Chodziłam na każdy rodzaj tańca, ale żaden mnie nie pasował, więc zaczęłam chodzić na zajęcia prywatne, na śpiew, no i mi się to spodobało. No i tak śpiewam już od dłuższego czasu, grałam też na pianinie, uczyłam się właśnie tam i no coś tam umiem, a teraz właśnie zaczęłam tu od 3 lat, już chodzę tutaj do zespołu.
2: Ja, podobnie jak Maja, ja nie miałam śpiewać, ja miałam grać na pianinie, więc poszłam na zajęcia z pianina i zaczęłam nucić te piosenki, co grałam. I pan powiedział, że ja mam bardzo dobry głos i zaczęłam też chodzić do tego pana na śpiew. Potem dowiedziałam się o tym zespole właśnie i stwierdziłam, że pójdę, zobaczę. No i już zostałam, też od 3 lat chodzę i nie żałuję.
3: No ja akurat miałam dużo pasji, tylko że po prostu nie zdecydowałam się jakoś. Zawsze to miałam na przykład chodzić na zajęcia sportowe, na jakiś rysunek i na inne takie, no ale właśnie też zawsze mnie ciągnęło do śpiewu, więc no przyszłam na zajęcia i mi się bardzo spodobało.
4: Co jest takiego najfajniejszego w takim graniu zespołowym?
1: No, że możemy się rozwijać dalej w tym, czym chcemy. Mamy na to szansę, żeby nam się udało.
5: To, że się wspieramy wzajemnie i właśnie można poznać dużo fajnych znajomych.
6: To, co jest najfajniejsze, myślę, że to, że jesteśmy razem, że się rozumiemy, że zgrywamy się nawet jak nie znamy czegoś. Umiemy rozmawiać ze sobą muzycznie.
4: Zgrywacie się?
7: Tak!
4: Sprawdziliśmy, zgrywają się. Wszystko się zgadza.
2: I na przykład super jest też to, że jak ktoś się pomyli, to inna osoba pomoże tej drugiej osobie tą pomyłkę naprawić, żebyśmy się po prostu rozwijali.
4: Powiedzieliśmy o tym, co jest najfajniejsze, a co jest najbardziej wymagające?
8: No, że czegoś jeszcze nie umiesz grać, a musisz się tego nauczyć, jakby dojść do tego momentu, kiedy to będziesz już umiał. I to jest takie najtrudniejsze.
9: Ja uważam, że jest to połączenie wszystkich szkół i zajęć.
2: Też to, że mamy bardzo często nowe utwory i musimy się ich nauczyć. Albo, że mamy sporo koncertów i przed tymi koncertami zawsze stres, czy wszystko wyjdzie dobrze, czy na przykład my jako wokaliści nie zafałszujemy, czy na przykład instrumentaliści nie popełnią jakiegoś błędu, ale wychodzi nam bardzo dobrze i jakichś złych momentów szczególnie nie ma.
4: Jak widzicie siebie z tą muzyką gdzieś tam dalej, bo to mnie interesuje. Czy macie jakieś marzenia, pomysły na siebie w przyszłości, może już jakieś plany?
6: Jeżeli o mnie chodzi, to ja chciałbym, żeby ten skład, co tu jesteśmy w zespole Beats Kids, utrzymał się i żebyśmy przez długie lata razem grali na różnych scenach dla różnych publiczności, ale przede wszystkim, tak jak do tej pory, żebyśmy grali z serca.
5: No, ja to myślałam tak samo też, żebyśmy grali w innych miastach, w parku gdzieś i no, żeby nam dobrze szło i żebyśmy też zarabiali i zbierali na inne sprzęty, na przykład na metronom, na pokrowce do perkusji i na inne rzeczy.
10: Ja bym też chciała, żeby ten zespół się jakoś tam trzymał, bo tutaj jest fajnie. Ja to w sumie też, żeby się trzymał zespół, bo dobry już mamy skład, jakby nie trzeba go zmieniać, wszystko jest dobrze podzielone i tylko grać.
4: Czyli rozumiem, że wszyscy raczej są tego zdania, żeby po prostu się trzymać razem.
7: Tak.
1: Się ze sobą zżyliśmy zżyliśmy się ze sobą i już fajnie, żeby to wszystko zostało.
2: I już też nauczyliśmy się łapać wspólny rytm, grać razem i
1: no i przyjaźnimy się wszyscy już, fajnie jakby tak zostało.
4: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę moimi gośćmi w Radiu Wonton i oczywiście Państwa gośćmi byli dzisiaj
7: Beats Kids!
4: Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
11: Słuchacie Bonton Radio.

0: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: Raz, dwa, trzy, 13, 30, 31, 32, 33. Tyle odcinków pozytywki wyprodukowałem tutaj na antenie radia Bon Ton dla Was. I w tym miejscu ta historia się kończy. To jest ostatnia ciekawa ciekawostka w tym programie, za który Wam serdecznie dziękuję, kochani. Janek Zieliński, to ja. Kłaniam Wam się i do usłyszenia w trakcie wakacji, bo tam też parę programów będę miał dla Was fajnych. Myślę, że po wakacjach też coś dla Was sympatycznego wymyślę. Tak więc mimo tego, że ten program się kończy, to absolutnie nie jest to koniec moich szalonych pomysłów tutaj w Radiu Bon Ton. Zapraszam Was do pozostania z nami, do słuchania dalej, żeby niczego nie przegapić. Jeszcze raz, Janek Zieliński, pozytywka, Radio Bon Ton.
2: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu

0: miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Czerwone flagi na nadmorskich kąpieliskach, powodem wiatr i wysokie fale. Blisko 600 nowych oficerów złożyło przysięgę w Warszawie. Rosyjscy i białoruscy zawodnicy wciąż będą wykluczeni ze startów lekkoatletycznych. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają na ponad 100 nadmorskich kąpieliskach na polskim wybrzeżu. Powodem są dzisiejsze wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Z serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że zamkniętych jest ponad 130 kąpielisk morskich w północnej Polsce, w tym w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Rogowie, Dźwierzynie, Wózce, Karwi, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach i Krynicy Morskiej. Z powodu wysokich fali i silnych porywów wiatru czerwone flagi wywieszono także na trzech gdańskich kąpieliskach: Sobieszowo, Orle i Świbno. W Warszawie odbyła się promocja prawie 600 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na pierwszy stopień oficerski. To żołnierze, którzy właśnie ukończyli studia i dołączają do polskiego wojska. Dziś złożyli przysięgę w obecności rodziców i przyjaciół.
1: Wierny przysiędze wojskowej!
2: Wierny przysiędze wojskowej!
1: Świadom godności oficera Wojska Polskiego składam Tobie, ojczyzno, uroczyste ślubowanie. Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.
0: Przyjęcie oficerskich szlifów to wielki przywilej, ale przede wszystkim ogromne dożywotnie zobowiązanie wobec narodu i państwa, tak napisał w liście do oficerów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tłumy mężczyzn i kobiet w stolicy Iranu, Teheranie, żegnają najwyższego przywódcę Ayatollaha Alego Chemeneiego, który zginął w lutym tego roku w czasie amerykańskich nalotów. Publiczna część uroczystości i modlitwy w centrum miasta. Według szacunków w trakcie 6 dni uroczystości pogrzebowych przywódcę pożegna nawet 15 milionów osób. CNN twierdzi, powołując się na ekspertów, że wybór daty pogrzebu zbieżnej z amerykańskim Dniem Niepodległości ma być czytelnym sygnałem politycznym dla Amerykanów, przypominającym, że Irakijczycy nie zapominają. Rada Światowej Federacji Lekkoatletycznej przedłużyła zakaz udziału zawodników z Rosji i Białorusi w zawodach pod jej egidą. World Athletics zwróciła a przy tym uwagę na drastyczny wpływ wojny na ukraińską lekkoatletykę, w tym na obiekty sportowe. Lekkoatletyka to jedna z niewielu dyscyplin, która wciąż stanowczo podchodzi do zakazów startu sportowców z Rosji i Białorusi.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. Ponad 10 800 000 zł trafi na kolejne inwestycje drogowe w województwie lubelskim. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano 4 umowy na remonty i przebudowę dróg wojewódzkich. Prace obejmą ponad 13,5 km tras w powiatach lubartowskim, bialskim, chełmskim i parczewskim. Dla mieszkańców naszego regionu najważniejsza będzie modernizacja drogi wojewódzkiej nr 812. Wyremontowane zostaną odcinki Łowcza-Sawin oraz Sawin-Chełm o łącznej długości ponad 5 km. Wartość tej inwestycji to blisko 2 420 000 zł, a prace mają zakończyć się w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy. Od ponad 30 lat wspierają dzieci i osoby z niepełnosprawnościami, zapewniając im rehabilitację, edukację i codzienną opiekę. Teraz ich działalność została doceniona przez samorząd. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym Podajmy Sobie Ręce, prowadzące ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny Nadzieja, otrzymało nagrodę prezydenta Chełma dla organizacji szczególnie zasłużonej dla lokalnej społeczności w 2025 roku.
5: W ośrodku, gdzie dzieci z niepełnosprawnościami uczą się, rehabilitują, mają wszelkiego rodzaju terapie. To są dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, to są dzieci głęboko dysfunkcyjne, bo ten nasz ośrodek to jest taki ośrodek, który jest pionierem, powiedzmy sobie, bo w 97 roku powstał i idziemy takimi

0: małymi kroczkami, ale jest bardzo, bardzo widoczne, to zauważalne, bo dzieci robią postępy, dzieci nawet te, które nie chodziły, używając tych sprzętów, jakie tutaj mamy, zaczynają po prostu pierwsze kroki stawiać.
1: Mówiła Małgorzata Łuczkiewicz, dyrektor ośrodka. Przedstawiciele stowarzyszenia podkreślają, że to wyróżnienie jest przede wszystkim dowodem uznania dla wieloletniej pracy całego zespołu i osób wspierających działalność ośrodka. Jednocześnie placówka nadal prowadzi zbiórkę ośrodków na zakup tzw. cyberoka, nowoczesnego urządzenia, które umożliwia dzieciom z poważnymi ograniczeniami komunikowania się z otoczeniem.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
3: Burzowa pogoda dziś na Podlasiu. Na pozostałym obszarze kraju wciąż możliwy przelotny deszcz bez opadów, jedynie w południowo-zachodniej części kraju i tam najcieplej do 23 stopni. Na ogół dziś mamy 21-22 stopnie, najchłodniej na Suwalszczyźnie i Podhalu do 17.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak, w poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co, udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
7: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
4: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
0: Reklama.
7: Bonton Radio.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne, są alerty. Papież na włoskiej Lampedusie zachęca, by w migrantach dotrzeć ludzi. Amerykanka odebrała Polsce rekord świata we wspinaczce sportowej. Agnieszka Trajnowska-Bis. Niebezpiecznie nad polskim morzem. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają dziś na ponad 100 nadmorskich kąpieliskach. Powodem są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Jak mówi ratownik Piotr Synowiec, w Wopru nie można bagatelizować koloru flag.
1: Bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga. Ta czerwona flaga może oznaczać w wielu przypadkach na przykład niezdatność wody, ale też może być tak, że ratownicy na przykład prowadzą działania ratownicze w tym momencie i też nie wchodzimy do wody.
0: W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają m.in. na kąpieliskach w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie i Pobierowie. Natomiast w województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Ustce, Rowach, Łebie czy we Władysławowie. Europa może zmierzyć się całościowo z kryzysem migracji. To słowa papieża Leona XIV, który przebywa na Lampedusie. To włoska wyspa, na którą w ostatnich latach przybyły setki tysięcy migrantów z Afryki. Papież wezwał, by patrzeć na nich przede wszystkim jak na ludzi.
2: Europa posiada wyjątkowy potencjał wynikający z jej historii i kultury, a zarazem również odpowiedzialność za swoje położenie geograficzne. Europa jest w stanie stawić czoła kryzysowi migracyjnemu. Chodzi o zdolność do przyjmowania, ochrony i integrowania migrantów.
3: Promuovere e integrare i migranti.
0: Papież podkreślił, że pomoc, współczucie i miłosierdzie nie może znać granic. Amerykanka Emma Hunt ustanowiła rekord świata we wspinaczce sportowej na czas w Krakowie. Wynikiem 5 sekund i 99 setnych sekundy jako pierwsza kobieta złamała granicę 6 sekund. Dotychczas najszybciej ściankę pokonała mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław, która w październiku 2025 roku w czasie Mistrzostw Świata w Seulu osiągnęła czas 6,3 sekundy. Dziś kończąca w tym sezonie karierę Mirosław w finale popełniła falstart i została sklasyfikowana na 4. pozycji, ale Natalia Kałucka zajęła 2. miejsce. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji, a rekordowa Amerykanka była ostatecznie 3. Zawody rozegrano na krakowskim rynku.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Burze wciąż możliwe na Podlasiu, na pozostałym obszarze kraju deszczowo, bez opadów dziś jedynie w południowo-zachodniej części kraju. Natomiast najcieplej na południowym zachodzie do 23 stopni, na przeważającym obszarze kraju do 21, najchłodniej na Suwalszczyźnie i Podhalu do 17.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Zbigniew Niederla, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego imienia generała Gustawa Orlicz-Dreschera w Chełmie.
2: Jakub Klein, chórzysta chóru Rapsodia i już absolwent drugiego liceum.
3: Hanna Jurczuk, uczennica drugiego liceum ogólnokształcącego i chórzystka chóru Rapsodia.
4: Wiktoria Skiba, już też absolwentka drugiego liceum i chórzystka chóru Rapsodia.
5: Janek Zieliński, Radio Bonton. Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj naprawdę znamienitych gości u nas w studiu. Bardzo takich gości utalentowanych, też z sukcesami na koncie i jeszcze więcej sukcesów jest oczywiście przed nimi. Taką wyrażamy nadzieję. Panie dyrektorze, poprosiłbym Pana jakby krótkie przedstawienie historii zespołu.
1: Chór Rapsodia powstał w drugim liceum 15 lat temu, w roku 2010. Założycielem chóru był pan Krzysztof Olejniczak, który do dnia dzisiejszego jest kierownikiem chóru, dyrygentem. Początkowo chór liczył kilkanaście osób. Był chórem dwugłosowym. Przez 15 lat przez chór przewinęło się na pewno kilkuset uczniów. W tej chwili chór jest chórem czterogłosowym, liczy ponad 40 osób. Praca z chórem jest taką pracą ustawiczną, bo co roku część chórzystów, tak jak tu obecni Wika i Kuba, odchodzą, w ich miejsce przychodzą pierwszoklasiści. Chór odnosi liczne sukcesy.
5: To teraz pytanie do chórzystów. Skąd wy się wzięliście z kolei?
2: No u mnie to się zaczęło tak, że

0: moje przyjaciółki były już właśnie w drugim liceum, w sumie tak najbardziej właśnie taka moja przyjaciółka Julka i tak właśnie zachęciła mnie do wstąpienia w progi chóru. Bo też jestem uczniem, już też w sumie absolwentem już szkoły muzycznej. Ta muzyka jest tak ze mną już długo, długo. Też takie zachęcenie Sora właśnie Olejniczaka, który też tak swoim takim ciepłem po prostu tych uczniów przyciąga do siebie i do chóru.
1: Pamiętam, wybierając szkołę średnią, byłam pewna, że pójdę do drugiego liceum i wcześniej słyszałam o chórze. Wcześniej też troszkę się udzielałam muzycznie, więc wiedziałam, że chciałabym do niego dołączyć i pana Sora Olejniczaka też poznałam wcześniej, będąc na konkursie ze śpiewania w 8 klasie i jego charyzma, to jak pracuje z młodzieżą, bardzo mnie zachęciło, aby dołączyć do chóru i z moją przyjaciółką przyszłam na przesłuchania i tak już jest, że jestem do tej pory.
2: To ja o chórze nic nie słyszałam, jak byłam w podstawówce i jak właśnie przyszłam do szkoły, do drugiego liceum, to jakoś miałam religię, EDB, plastykę też właśnie z Sorem Olejniczakiem. On zachęcił też mnie, bo ja tak naprawdę to sobie śpiewałam tylko w domu, tak jakoś nie jakoś profesjonalnie, jak na przykład Kuba w szkole muzycznej. No bardzo się cieszę, że taka decyzja właśnie wypłynęła.
3: To teraz może, abyśmy sobie zdali to troszeczkę sprawę, z kim tutaj rozmawiamy. W sensie chciałbym, żebyście trochę o swoich właśnie sukcesach opowiedzieli, bo ostatnim, o czym też słuchacze Radia Bonton mogli słyszeć, no to wasze podboje, można rzec, na festiwalu w Poznaniu. Czego takiego dokonaliście przez ostatni rok?
4: Zanim młodzież wypowie się o tych sukcesach, to ja chciałbym podkreślić to, co powiedziała Wiktoria, że początkowo tych chóru było zdecydowanie mniej niż obecnie. Ale tutaj sprawdza się przysłowie, że ćwiczenie czyni mistrza, bo w tej chwili chór osiągnął tak wysoki poziom, którego w historii chóru chyba nie udało się wcześniej osiągnąć, czego efektem są sukcesy te ubiegłoroczne nawet, prawda?
0: No tak, na samym początku właśnie była ta Słowacja i tak w sumie i mi, i też w sumie jej zarządowi było mało. No i zdecydowaliśmy się, że no czego właśnie może nie spróbować takich konkursów, jesteśmy ambitni. I chcieliśmy też no, mierzyć wysoko i dalej mierzymy. No, podjęliśmy taką decyzję, że właśnie weźmiemy udział w konkursie w Rzeszowie, kolęd i pastorałek. Wtedy to było już 2 lata temu, nie w tym roku. To był nasz taki pierwszy taki inny konkurs niż Słowacja. Właśnie w tej grupie chórzystów, którą mieliśmy. No i tam udało nam się zdobyć 3. miejsce. Cieszyliśmy się bardzo wtedy z tego. No a potem była decyzja odnośnie Poznania, że czego by nie spróbować. Tak się udało wszystko zrobić, ten repertuar zdobył też za darmo. Te utwory okazały się bardzo ciężkie też w wykonaniu, bym powiedział, i wymagające, więc tak idealne na konkurs właśnie. No i pojechaliśmy, też było sporo takich myśli, czy jechać, czy nie jechać. No ale taki młody duch, który w nas bije, właśnie przeważył na tym, że pojechaliśmy. No i co się myślę, jak najbardziej opłaciło, bo zdobyliśmy złote pasmo. To jest właśnie też takie fajne, że tak właśnie się wspieraliśmy. No a potem był kolejny konkurs w Rzeszowie, tak, była kolejna edycja. Zdobyliśmy srebro, tak, to był bardzo duży sukces. Przed nami właśnie teraz jeszcze też Hiszpania, więc konkursy jeszcze się nie kończą na pewno.
3: Już za pasem wakacje, natomiast tak jak też powiedzieliście wcześniej, dla was absolutnie te wakacje nie oznaczają tego, że jedziecie sobie gdzieś nad plażę się wylegiwać, tylko dalej będzie ciężka praca. Co was czeka?
2: Mamy bardzo dużo występów właśnie w niedzielę na mszę świętą. To tak naprawdę cały lipiec chyba mamy już wszystkie niedziele zarezerwowane. W sierpniu też już jest sporo. I o wszystkich też występach będziemy na naszym Facebooku chórowym, będziemy właśnie się dzielić, też zachęcać do przychodzenia, bo no fajnie, bo też oprócz śpiewania na mszy świętej potem jeszcze zawsze śpiewamy taki krótki koncert, więc tak, no i dlatego trzeba też trochę prób zrobić, żeby się bardzo dobrze zaprezentować na tych mszach świętych.
1: Tak, no i oprócz prób na same msze święte, no to czekają nas próby repertuaru na Hiszpanię. Nie ukrywamy, jest to bardzo, bardzo dużo pracy nas czeka, więc musimy się naprawdę zmobilizować, żeby się nauczyć wymagających utworów i też godnie zaprezentować nasz chór za granicą.
4: Ten wyjazd skąd się wziął? Otóż po tym festiwalu w Poznaniu chór został zauważony i od organizatora 15. Międzynarodowego Festiwalu Choralnego, który odbywa się w Barcelonie, chór otrzymał zaproszenie do udziału w konkursie, ale jednocześnie już zaproszenie do występu w takim koncercie uroczystym, który odbędzie się w Bazylice Sagrada Familia. I próby wakacyjne mają pomóc młodzieży w zgromadzeniu m.in. środków na wyjazd na ten

0: konkurs. Wyjazd do Hiszpanii jest bardzo atrakcyjny, ale no niestety także kosztowny. My jako szkoła nie jesteśmy w stanie sfinansować tego wyjazdu młodzieży, bo zainteresowanie wyjazdem wykazało 40 chórzystów. Oprócz tego musimy zapewnić także opiekę. Szukamy środków, które pozwolą na to, aby ten wyjazd dla chórzystów nie był dla rodziców chórzystów nie był jakimś obciążeniem. Stąd te występy wakacyjne, także kierujemy prośby do firm, do osób prywatnych, do wszystkich osób, które mogą nam pomóc finansowo w tym wyjeździe. Możemy zaoferować występy w ramach tego konkursu, możemy zaoferować na przykład umieszczenie logotypu sponsora na materiałach promocyjnych, podziękowania podczas koncertów, promocję sponsora w naszych szkolnych czy churalnych mediach społecznościowych. Liczymy na pomoc mieszkańców. Jest to taka możliwość na zaprezentowanie za granicą naszego miasta, naszego województwa, naszego kraju. Festiwal ten jest pod patronatem Konsulatu Generalnego w Barcelonie. My liczymy tego wsparcia. Wszelkie informacje dotyczące możliwości wspierania są już w mediach społecznościowych na stronie internetowej w naszej szkoły. Zapraszamy.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć. Dzisiaj w studiu gościliśmy członków
2: Hurrapsodia.
1: Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
3: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
4: Reklama.
5: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
4: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Monika Łupkowska, Radio Bonton, a moim gościem jest...
2: Witold Dąbrowski, Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN w Lublinie.
1: 16. edycja przed nami festiwalu Śladami Singera. 9 lipca zagości do hełma. Co w programie się znalazło tegorocznej edycji?
2: Bardzo się cieszę, przede wszystkim z tego, że po raz kolejny jesteśmy w Chełmie. Publiczność chełmska jest wyjątkowa i odwiedza nasze wydarzenia bardzo licznie. To jest nasze doświadczenie z lat ubiegłych. Jestem przekonany, że tak samo będzie 9 lipca. Jesteśmy w trzech odsłonach w tym roku, w tym festiwalu. Pierwsza odsłona, która zaczyna się o godzinie 17 i zapraszamy do Muzeum Ziemi Chełmskiej na prezentację słuchowiska radiowego z Archiwum Teatru Polskiego Radia Sztukmistrz z Lublina. To godzinna audycja nagrana ponad ćwierć wieku temu, ale ponieważ Sztukmistrz z Lublina, czyli najsłynniejsza książka Baszewisa Singera, jest wciąż aktualny, to myślę, że warto wysłuchać tej interpretacji. O godzinie 18.30 też w Muzeum Ziemi Chełmskiej prezentacja szwedzkiego spektaklu W cieniu nienawiści rosną kwiaty. To szwedzki teatr Albatros w dwóch osobach, aktora i muzyka, prezentujących historię, którą napisało życie i która mogła się zdarzyć właściwie w każdym miejscu w czasie II wojny światowej. Spektakl o tyle interesujący też, że będzie grany w oryginalnym języku, po szwedzku, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski. No i wreszcie chyba najbardziej oczekiwana część tego festiwalu, czyli taka nasza marka, festiwalowa marka, plenerowy spektakl. Oczywiście jak zwykle na placu Łuczkowskiego widowisko Przyjaciele Sztukmistrza 2026, czyli rodzaj takiego varieté z elementami nowego cyrku, akrobatyki powietrznej, teatru ognia, performansu, oczywiście z muzyką na żywo. W warstwie literackiej ten spektakl oparty jest na Sztukmistrzu z Lublina, natomiast w widowisku będą występować artyści z Belgii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, no i oczywiście z Polski. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo to jedyna niewiadoma w tym festiwalu, bo oczywiście na chełmską publiczność bardzo liczymy.
1: Chyba aż 17 miejsc w tym roku Państwo odwiedzicie. Też jak fizycznie sobie poradzicie?

0: radzić z takim doświadczeniem?
1: Proszę zadzwonić do mnie 24 lipca i wtedy pani powiem, jak będziemy się czuli. To jest duże wyzwanie oczywiście, no ale to taka była idea od początku istnienia tego festiwalu, który powołaliśmy do życia w 2011 roku. Wtedy nasze ambicje dotyczyły tylko 5 miejscowości, ale wiedzieliśmy, że co roku chcemy do tej istniejącej sieci singerowskich miasteczek dołączać kolejną miejscowość. No i tak się zdarzyło, że teraz jest ich już 17. Trzymamy się tego postanowienia dołączania co roku kolejnej miejscowości. W tym roku jest ich nawet 2, bo do istniejącego już grona festiwalowych miejscowości dołączył Łaszczów i Zamość.
0: Międzynarodowa też ekipa. Czy są to nazwiska, które też mogliśmy zobaczyć i osoby w zeszłym roku, czy zupełnie nowe osoby się pojawiły w tegorocznej edycji?
1: Niestety skazani jesteście Państwo na mnie. Ja jestem tym, który jest w tym festiwalu od początku. Jestem współzałożycielem i współtwórcą idei tego festiwalu. Od 10 lat jest z nami Arkadiusz Ziętek, który sprawuje taką opiekę artystyczną nad widowiskiem plenerowym. Natomiast wszyscy inni to są artyści, którzy nie występowali jeszcze w Chełmie. O nie, przepraszam, jest Mateusz Roger Strzępa, nasz pianista, który wydaje mi się, że 2 albo 3 lata temu w Chełmie był. To dla niego jest bodajże 3 festiwal, ale to jest tak utalentowany facet, że nie mogę się oprzeć, żeby go zaprosić na kolejną edycję. Czyli bardzo maleńkie grono weteranów, a w większości to są młodzi, niezwykle interesujący ludzie, nie tylko artyści. Ja mam szansę poznawać ich nie tylko na scenie, ale także trochę od kuchni, pracując razem z nimi od kilku dni.
0: Pamiętam, że w zeszłym roku była też mała tutaj wykonawczyni, performerka, artystka. Czy w tym roku też taka zróżnicowana skala wieku jest wśród tej trupy?
1: Ubiegły rok był szczególny. To życie bardzo często pisze takie scenariusze. Po prostu mama, artystka, która musiała, bo chciała oczywiście spędzić wakacje ze swoją córeczką i której zaproponowała taką włóczęgę po Polsce. I obydwie dziewczyny świetnie spędziły swój czas. Dla naszej małej artystki było to niezwykle pouczające, ważne doświadczenie. Obawiam się, że będzie chciała zostać artystką, tak jak mama. Ale nie, w tym roku są to tylko dorosłe osoby. Tym razem nie zdarzyło się tak, że rodzice chcieliby zabrać swoje pociechy i podróżować razem z nimi w czasie festiwalu.
0: No to trzymamy mocno kciuki za pogodę, za siłę do tego, żeby jednak przez te liczne miasta przemierzyć w lipcu przede wszystkim. No i wszystkich tutaj zapraszamy, szczególnie do Chełma 9 lipca, natomiast też w naszej okolicy 11 Zamość, 12 Krasnystaw, no i finał oczywiście w Lublinie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia już wkrótce.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
3: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny.

0: Za Borkiem, Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl. Reklama.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Janek Zieliński. Z tych samych Zielińskich. Wszystko w rodzinie pozostaje. Radio Wonton. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wuju.
2: Witam Cię serdecznie.
1: Dzisiaj Ciebie goszczę z ramienia sekcji biegowej. Ruchu Izbica.
2: Dokładnie.
1: I o tym sobie trochę pogadamy, właśnie o Twojej działalności w Ruchu Izbica, o bieganiu. Zaczniemy sobie chyba od klubu. Ty, z tego co ja kojarzę, ty w tym klubie no już trochę czasu jesteś i też nie od początku jako biegacz, tylko ty tam chyba w piłkę nożną.

0: Jeszcze trochę grałeś, z tego co kojarzę?
1: Tak, tak, to jest kawał historii, nawet i rodzinnej, bo mój ojciec, a twój dziadek też kopał w piłkę, amatorsko, w młodości, ale w innych rejonach Polski, bo w Śląsku Wrocław, skąd przecież są nasze korzenie. Ja z ruchem Izbica związany jestem od ponad 30 lat. To jest klub piłkarski, który zresztą w tym roku obchodzi stulecie istnienia. Jeden z najstarszych w regionie. I ja miałem tą niebywałą przyjemność być piłkarzem amatorem przez wiele, wiele lat. Dopiero wyjazd za granicę zakończył tą przygodę z tym sportem, ale nie z klubem. Ja w tym klubie po zakończeniu, nazwijmy to, kariery piłkarskiej, szybko przeszedłem w działania związane najpierw z działaczem, później z członkiem zarządu. Przez 6 lat byłem prezesem tego klubu, a sekcja biegowa, o której wspomniałeś, to jest takie moje małe dziecko, bo to jest sport, który mnie wiele lat temu pochłonął i tak to się przerodziło również w klubową działalność.
2: Czyli to od ciebie się zaczęła ta sekcja biegowa?
1: Tak, to był mój autorski pomysł, niemniej jednak nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie innych osób również związanych z tym sportem.
2: I to od kiedy trwa?
1: Formalnie sekcja biegowa ma 6 lat,
2: okay,
1: a nieformalnie pod szyldem ruchu Izbica już gdzieś działaliśmy w środowisku biegowym, tam 2018 rok. Sam sport, takim jest bieganie, w zasadzie nie wymaga formalizowania, no bo wyjść pobiegać można tak, codziennie, wiadomo, prawda? Wziąć udział w zawodach też można bez przynależności klubowej, bo w amatorskich biegach nie ma takiego obowiązku, żeby legitymować się członkostwem czy udziałem w jakiejś zorganizowanej grupie. Natomiast ja też nie ukrywałem, że będąc jeszcze prezesem ruchu, miałem w głowie myśl, że fajnie jakby ten klub sukcesywnie przemieniał się w wielosekcyjny.
2: Okej, rozumiem. Czyli w takim razie bieganie to jest początek?
1: Myślę, że tak, tak, bo już nawet w samej sekcji zaczynamy mieć interdyscyplinarnych zawodników, bo choćby triatlonistów, i gdzieś już nam świta w głowie myśl, żeby przy ruchu Izbica powstała sekcja lekkoatletyczna, ale taka, która również będzie w przyszłości szkoliła.
2: Mówiłeś o tym stuleciu. Jesteś, jak powiedziałeś, 30 lat związany z tym klubem i jak ty się czujesz jako część takiej historii stuletniej?
1: No ja jestem ogromnie dumny. Ja będę wielokrotnie podkreślał, że to jest naprawdę wspaniały klub z bogatą historią. To, co najlepsze, ja wierzę, że jeszcze jest przed nim. Miałem okazję współorganizować 90-lecie. Teraz współorganizujemy 100-lecie. Kurczę, no to jest zaszczyt być członkiem takiej wiekowej społeczności.
2: Te twoje starty w biegach, no bo jednak jest ciebie w tym bieganiu dużo, co dużo zresztą w społeczeństwie słychać, że czy ty, czy zawodnicy właśnie ruchu Izbica w tych biegach jest was dużo. Czy to było takie naturalne przedłużenie i kontynuacja twojej kariery amatorskiej piłkarza?
1: Zdecydowanie tak, dlatego że był taki okres około 10 lat, kiedy już nie grałem w piłkę, byłem działaczem, ale też w ogóle się nie ruszałem. Byłem wagowy,
2: tak,
1: bo brak aktywności pociąga pewne minusy, ale tego mi bardzo brakowało. I bieganie to jest właśnie taki sport, w który można wejść zawsze. Oczywiście pewne predyspozycje psychofizyczne, organizmu, wieków będą wpływać na to, na jaki poziom wejdziesz i w który tryb biegania. Niemniej jednak nawet wyjście przed dom, na dwór, na stadion daje możliwość, żeby się poruszać i to był ten impuls. Po prostu brak tego sportu przez okres 10 lat za bardzo mi już ciążył. Więc to bieganie było takie naturalne. A że biegałem dużo już i w szkole średniej, bo reprezentowałem najpierw szkołę podstawową, później szkołę średnią na różnego rodzaju zawodach, to gdzieś to bieganie takie naturalne było.
2: Też się zastanawiałem, w jakim tryb ty weszłeś z kolei. Czy to właśnie było takie na zasadzie, żeby wrócić do tego sportu, czy to było na zasadzie, żeby jakoś bardziej kompetentnie do tego podejść, czy jakoś jeszcze inaczej?
1: Nie, ja wyszedłem pobiegać po prostu, żeby się poruszać i zrzucić trochę kilogramów, zadbać o zdrowie. I w zasadzie pierwsze 2 lata tej przygody z bieganiem takie było. Po prostu gdzieś wieczorami, przy weekendzie, w ciągu dnia się poruszać. Natomiast później mnie strasznie pochłonęło, bo okazało się, że gdzieś daje to niesamowitą frajdę. Mam pewne predyspozycje do biegów, inaczej do sportów wytrzymałościowych, do biegów w szczególności. A że bardzo lubię przyrodę, no to głównie pochłonęły mnie biegi trailowe, no i górskie. No, bo góry rzeczywiście to jest inny świat.
2: A nie miałeś takich oporów na zasadzie, że za stary jestem, coś tam i może jednak nie. Jak było przełamać te jakieś różne bariery i jakie miałeś, jak było

0: Się, że ktoś ze znajomych też biega, ten znajomy ma kolejnych znajomych i tak gdzieś powoli przełamywało się ten opór, żeby wyjść, pobiegać z innymi ludźmi. Zrobić to na zewnątrz w sytuacji, w której widzą to inni. No i nagle okazało się, że nikomu nie sprawia to problemu, nie ma się czego wstydzić, ba, że to też może w jakiś sposób innych mobilizować, więc tutaj już mnie grupa pociągnęła w to, że można to robić na zewnątrz, można to robić w dowolnym momencie dnia, w dowolnym terenie, nie ma znaczenia, czy biegasz pod blokiem, czy biegasz na wsi, po prostu to rób, jeśli to lubisz.
1: To w takim razie, to jak pokonać te stresy i jak w to jednak wejść? Zwróćmy się do osób, które mogą myśleć, że faktycznie albo by się poruszały, bo są za grube, chcą zadbać o zdrowie, ale coś tam.
0: Pierwsza podstawowa zasada. Nigdy nie robimy tego od jutra. Od dzisiaj. Po prostu od dzisiaj. Jeśli coś będziemy robić od jutra, to jutro będzie ciągle jutro. Nigdy nie będzie teraz. Zawsze to będzie jutro. To jest podstawowa zasada. Chyba nie ma też złotego środka, żeby przełamać ten opór, ale ja widzę, będąc w tym sporcie amatorskim już tyle lat, że akceptacja społeczna jest ogromna dla ludzi ruszających się, bez względu na wiek, na wygląd, bo myślę, że bardziej nie wiek, a wygląd bardzo często jest dla wielu ludzi oporem, no tak, żeby wyjść się poruszać, szczególnie tych, którzy mają nadwagę.
1: No bo biegasz takim skaczącym brzuchem, pocisz się.
0: Ale to ja zachęcam do podejmowania takich kroków, jakie ja podejmowałem, czyli na przykład na początek pójść na stadion, gdzie jest bieżnia, no bo tam będą tylko ludzie, którzy uprawiają już jakiś sport, przyszli się poruszać, a nigdy ktoś, kto jest aktywny, nie skrytykuje kogoś innego, kto również się porusza. I trzeba też zaznaczyć, że środowisko biegowe, bez względu czy mówimy o biegach asfaltowych, na dystansie 5, 10, 15, 20 czy maratonu, czy mówimy o biegach trailowych, maratonach, ultramaratonach, nigdy biegacz nie skrytykuje biegacza za to, że biega. To szybko czy osoby, które chociaż raz się odważą pójść pobiegać, że jeśli miną na trasie biegacze, który według ich zdania będzie wyglądał jako zawodowiec, sylwetka, technika biegu, szybkość, nie będzie to miało żadnego znaczenia. Przybije z nim piątkę, krzyknie cześć, machnie, uśmiechnie się, no bo to jest świetny, świetny świat.
1: Jest jeszcze stulecie ruchu Izbica, które niedługo będzie oficjalnie i uroczyście uczczone, ale o tych planach więcej usłyszycie w pełnej wersji rozmowy dostępnej na radiobonton.pl. Natomiast dzisiejszym gościem w naszym studiu był...
0: Paweł Zieliński.
1: Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, do widzenia.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Bonton.

0: powodu wypadku zator drogowy na autostradzie A6. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie konwencję programową. Sezon urlopowy rozkręca się, warto zadbać o siebie i samochód przed wyjazdem na wakacje. Podpowiadamy jak. Agnieszka Trojanowska-Wiss, ale na początek policyjna obława pod Kielcami. Po zabójstwie, do którego doszło w Borkowie, zginęła 64-letnia kobieta. W domu nie było jej męża. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może mieć związek z tragedią. Policja apeluje o kontakt do każdego, kto może mieć informacje na temat zdarzenia. Zator drogowy na autostradzie A6 i ekspresówce S3 między węzłami Szczecin, Kijewo i Klińska. Korek jest w obu kierunkach. Na Szczecin-Berlin sięga ponad 5 km, a w kierunku na Gdańskie i Świnoujście blisko 7 km. Przyczyną zatoru jest kolizja z udziałem 3 samochodów, do której doszło przed południem na 27 km autostrady A6. W Warszawie trwa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, rodzina, edukacja, demografia. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek tłumaczy, że program partii zakłada odejście od ideologii w polskiej edukacji, walkę z kryzysem demograficznym i ulgi podatkowe dla rodzin.
1: Dwa ważne dokumenty. Pierwszy to jest, szanowni państwo, deklaracja wartości, które leżą u podstaw życia każdego normalnego społeczeństwa. A drugi to jest pakt dla Rzeczypospolitej. 10 punktów programowych, które docelowo chcemy zrealizować.
0: Dzisiejsza konwencja programowa PiS to kolejne spotkanie z cyklu Myśląc Polska Alternatywa 2.0. Ciśnienie w oponach, poziom płynów, dobrze przymocowane rowery, ważny przegląd. Na dobre rozkręca się sezon urlopowy i wyjazdy samochodem na wakacje. O czym warto pamiętać w podróży samochodem? Okulary przeciwsłoneczne, ładowarki. Warto też zabrać kanapki i napoje, mówi Zbigniew Maciągowski z WORT-u w Łodzi.
2: Bo jeśli się przydarzy zdarzenie większe na autostradzie, wtedy tam stoimy w upale i nie ma możliwości nawet zjechać z tej autostrady.
0: Dobrze jest też zjechać z drogi, choć chwilę odpocząć, kiedy tylko poczujemy zmęczenie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Trochę chmur w południowo-zachodniej połowie kraju, ale tu bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie większe, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Odpoczywamy od upałów, dziś do 17 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, do 21 na ogół i 23 na południowym zachodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów.

0: Aż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
12: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
13: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
14: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
15: Reklama.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
6: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i

0: najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep.

0: sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
1: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 3432 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
2: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja. Bądź

0: żyje były skoczek narciarski Grzegorz Miętus. Szefowie MSZ-u i obrony mają przecieki o planowanej prowokacji Rosji. Zaskoczenie w Londynie, Jelena Rybakina odpadła z Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska-Bis. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski, medalista Mistrzostw Świata Juniorów. W drużynie ostatnio trener współpracujący z kadrą narodową juniorów. O jego śmierci poinformował Polski Związek Narciarski. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków, przekazała federacja w internetowym komunikacie. Ministrowie spraw zagranicznych i obrony potwierdzili na wczorajszej konferencji, że do Polski trafiły doniesienia amerykańskich służb o planowanej przez Rosję prowokacji zbrojnej. Rosjanie mają rozważać dokonanie prowokacji z użyciem dronów bądź rakiet balistycznych na terenie krajów wschodniej flanki NATO, w tym także Polski. Opozycja słowom rządu nie wierzy, zarzucając próbę odwrócenia uwagi od sytuacji w kraju, o czym Ben O'Connor.
1: Szef MSZ Radosław Sikorski przyznał, że do Polski trafiły informacje o możliwej prowokacji ze strony Rosji.
2: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
1: Były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński, pytany o to, czy w razie kryzysu opozycja będzie mówić jednym głosem z rządem, zarzuca rządowi próbę odwrócenia uwagi od wewnętrznych kryzysów.
3: To jest pewnie na użytek bieżącej polityki zasłaniania tej

0: Afery, która w tej chwili prowadzi w prostej linii do upadku tego rządu.
1: Według doniesień brytyjskiej prasy Rosja miałaby rozważać dokonanie prowokacji zbrojnej w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o pełnoskalową interwencję zbrojną, a o formę prowokacji.
2: A jeśli chodzi o aferę wokół Szpitala Południowego w Warszawie, w którym doszło do wielu nieprawidłowości, to tam zmieniono już radę nadzorczą i zarząd, a premier Donald Tusk nie kryje, że oczekuje, że podobne standardy powinny wprowadzić inne miasta w swoich miejskich spółkach.
3: Wiadomo, to budzi podejrzenia.
2: W Warszawie przez aferę dwie prezydentki straciły stanowiska, a minister zdrowia i szef NFZ-u do wtorku mają czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. Jelena Rybakina, wiceliderka światowego rankingu, odpadła w trzeciej rundzie tegorocznej edycji wielkoszlemowego Wimbledonu. Tenisistka reprezentująca Kazachstan przegrała z Belgijką Elis Mertens.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: Do wieczora duże zachmurzenie w niemal całym kraju, z większymi przejaśnieniami na północy i zachodzie. Przelotne deszcze dziś głównie na północy i wschodzie, lokalnie tam również burze. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 21 na przeważającym obszarze kraju i 23 w Małopolsce i na Pomorzu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
6: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co? Udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
8: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
9: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Reklama.
10: Słuchacie Bonton.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 104.
2: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura.

0: eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Hełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Jak tanie!

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
10: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje ustatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
0: Reklama. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Iga Świątek żegna się z turniejem w Londynie, odpadła w trzeciej rundzie. A wcześniej o obławie w Świętokrzyskiem na męża kobiety, która nie żyje. A także oczekiwania premiera.
1: Uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy.
0: Oczekiwania dotyczą całego kraju. Agnieszka Trojanowska, BIS. Od kilkunastu godzin w Świętokrzyskiem trwa policyjna obława na 65-letniego mężczyznę. Ciało jego żony znaleziono w domu we wsi w Borkowie. Według wstępnych ustaleń do śmierci 64-letniej kobiety mógł się ktoś przyczynić. Ostatnią osobą, która miała z nią kontakt, był prawdopodobnie jej mąż. W poszukiwania zaangażowana jest ponad setka policjantów, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
2: Tak naprawdę patrolujemy kilka rejonów jednocześnie. Mężczyzna po raz ostatni widziany był w rejonie Sitkówki. Także tam także są prowadzone czynności poszukiwawcze za mężczyzną. To, co może zwrócić uwagę na tego mężczyznę, to fakt, że nie posiada on butów ani skarpet.
0: Sprawą zajmuje się już prokuratura. Zablokowana jest droga ekspresowa numer 19 w miejscowości Lasy w Lubelskiem między węzłem Wilkołaz a Kraśnik Południe, gdzie motocykl zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba jest ranna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Samochody kierowane są na objazd przez drogę wojewódzką do węzła Wilkołaz. Premier Donald Tusk oczekuje, że miejskie spółki w całym kraju zostaną wyczyszczone z polityków.
1: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
0: Premier oczekuje zmian po aferze w warszawskim szpitalu południowym, w którym doszło do wielu nieprawidłowości. W placówce już wymieniono Radę Nadzorczą i Zarząd. W warszawskim ratuszu dwie wiceprezydentki podały się do dymisji, a do wtorku minister zdrowia i szef NFZ dostali od premiera czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. W przeciwnym razie premier Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilo z Filipin. Na trzeciej rundzie Świątek poprzednio zakończyła Wimbledon w 2024 roku. Tak szybkie odpadnięcie Polki oznacza, że w rankingu spadnie z trzeciego na co najmniej szóstego. To miejsce. Jutro w całej Polsce dużo chmur z przejaśnieniami, ale też przelotnym deszczem i miejscami burzami. Temperatura od 18 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu do 21 w centrum i 23 na południu i zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany nad morzem, dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący: Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798-232-543.
3: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457.
4: Lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: Bonton Radio.

0: Ta.
1: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45.

0: złotych po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
1: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Reklama.

Policyjna obława. Poszukiwany jest mąż zamordowanej kobiety. Dzieci w nosidełkach w górach. Toprowcy komentują. Iga Świątek i siostry Williams.

0: pożegnały się dziś z Londynem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policyjna obława za podejrzanym o zabójstwo trwa w Świętokrzyskiem. To 65-letni mąż rok młodszej kobiety, która została odnaleziona martwa. W ciągu najbliższych dni ma być przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, która wyjaśni okoliczności jej śmierci. Do zbrodni doszło w domu małżeństwa we wsi Borkowo. Tragiczna informacja dla świata skoków narciarskich. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie. Miętus od lat pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN. Ostatnio jako trener kadry narodowej juniorów. O śmierci byłego skoczka poinformował Polski Związek Narciarski. Wakacje w pełni. Góry to jedno z ulubionych miejsc na urlop Polaków. W tym okresie szczególnie tłoczno robi się w Tatrach, gdzie turyści wybierają się często całymi rodzinami. Jak bezpiecznie spędzić wakacje i o czym warto pamiętać na szlaku? O tym Katarzyna Młynarczyk.
1: Przede wszystkim o tym, że brawura w górach nie popłaca, szczególnie gdy zabiera się ze sobą małe dzieci, mówi Krzysztof Długopolski, ratownik dyżurny Topru.
2: Wycieczka w góry, wysokie góry z dzieckiem w nosidełku to jest naprawdę kiepski pomysł, żeby nie używać jakichś bardziej dosadnych słów. Proszę sobie wyobrazić dziecko w nosidełku nad głową taty, który idzie gdzieś wysoko i potyka się. Trzeba troszkę wyobraźni.
1: W górach nie zapominamy o odpowiednim stroju i przede wszystkim obuwiu, nawet jeśli na Kasprowy Wierch wybieramy się kolejką.
2: W sytuacji, kiedy kolejka ulegnie awarii, no musimy zejść stamtąd. Jak wybieramy się w góry, musimy być przygotowani na ekwipunek typowo górski.
1: A wychodząc wysoko w góry, pamiętać trzeba o tym, że tam miejscami mamy nawet śnieg.
0: Wypoczywającym w górach życzymy dobrej pogody. Z Londynem żegna się Iga Świątek. Polka odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Uległa w meczu z Aleksandrą Ilo z Filipin 6-7-2-6. Wimbledon opuszczają także siostry Williams, które wycofały się z gry podwójnej z powodu kontuzji kolana Sereny Williams. To kontuzja, której nabawiła się podczas meczu pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Amerykańskie tenisistki dziś miały zmierzyć się z Kolumbijką Camilo Osorio i Argentynką Solaną Sierrą. Niedziela w całej Polsce będzie pochmurna, z przejaśnieniami i z przelotnym deszczem, a także miejscami burzami. Temperatura wyniesie od 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu do 21 stopni w centrum i 23 na południu i zachodzie. Wiatr umiarkowany, dość silny nad morzem, tam do 65 km na godzinę.

0: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawienią płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
5: Dłonie mi drżą.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

Ukraina zaatakowała dronami terminal naftowy w Petersburgu. Jest zakaz korzystania z rzeki Bóbr w Dolnośląskiem. Dopiero za 250 lat ma zostać odkopana kapsuła czasu, którą zakopali dziś Amerykanie z bardzo ważnej okazji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak dronowy na Petersburg, w wyniku którego płonie terminal naftowy w tym mieście. Zamieszczone w serwisie Telegram zdjęcia i nagrania wideo pokazują słupy dymu i ognia nad zakładem. Położony nad Zatoką Fińską terminal naftowy w Petersburgu jest jednym z największych rosyjskich obiektów magazynowania i eksportu paliw. W ostatnich miesiącach ukraińskie drony coraz skuteczniej przebijają się przez systemy obrony przeciwlotniczej i uderzają w różne cele w silnie ufortyfikowanych miastach, w tym w Moskwie i Petersburgu. Wojewoda dolnośląska Anna Żabska wydała zakaz korzystania z rzeki Bóbr od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowiec. W ostatnich dniach w zbiorniku Pilchowice i na Bobrze odłowiono kilkanaście ton martwych ryb. Rozporządzenie obejmuje zakaz wchodzenia do wody, pojenia zwierząt, amatorskiego i gospodarczego połowu ryb, a także korzystania z wód do celów gospodarczych. Ponad 200 przedmiotów trafiło do kapsuły czasu, którą zakopano w Filadelfii przy Independence Hall w miejscu narodzin amerykańskiej niepodległości. Kapsuła ma zostać odkopana dopiero w 2276 roku. Ma przedmioty ze wszystkich 50 stanów USA. Wśród eksponatów znalazły się m.in. rozłożony iPhone, butelka Coca-Coli, moneta z nanograwerunkiem konstytucji oraz prognoza AI dotycząca przyszłości Kalifornii. Ceremonia zakopania kapsuły była częścią obchodów 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilo z Filipin. Polska wspinaczka Natalia Kałucka zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się na krakowskim rynku. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Made Rita z Indonezji. Trzecia była Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale poprawiła rekord globu. Jutro umiarkowane temperatury w całej Polsce do 18 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, do 21 w centrum i 23 na południu i zachodzie kraju. Zachmurzenie będzie z przejaśnieniami, ale też z przelotnym deszczem i miejscami burzami. Wiatr w porywach do 65 km na godzinę nad morzem. W pozostałej części kraju umiarkowane. Bon ton.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Jak to?

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bon Radio. 104 i 9 FM. Huawei, to say, at least I did in my way.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Bonton Radio. Resto 4 i 9 FM. I wszystko gra.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.